chcesz być sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat. Bo ten realny czasem chcesz opuścić. Są chwile, w których chcesz być sam.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
4: Dzień dobry, dziś w programie 17-latkowie na drodze. Pierwsze podsumowania i zmotoryzowani kierujący na bosaka lub w klapkach. Duże zagrożenie. Arek Włodarski, ruszamy.
3: Autoradio.
4: Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie określa, jakiego rodzaju obuwia trzeba używać, by być kierującym. Sam fakt, że ktoś prowadzi auto w klapkach lub bez butów, nie jest wykroczeniem. Ale jeśli policjant uzna, że nieodpowiednie obuwie przyczyniło się do stworzenia zagrożenia, konsekwencje mogą być dotkliwe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której klapek zsuwa się ze stopy w czasie hamowania, a blokuje pedał. Gdy dojdzie do kolizji, policja może uznać, że kierujący nie zachował należytej ostrożności. Problemem nie będą same klapki, lecz ich wpływ na przebieg zdarzenia. Instruktorzy techniki jazdy zwracają uwagę, że luźne obuwie nie zapewnia odpowiedniej kontroli nad pedałami. Największe ryzyko dotyczy klasycznych klapek basenowych, japonek oraz sandałów. Takie obuwie może zsunąć się ze stopy, zahaczyć o pedał gazu lub hamulca albo ograniczyć precyzję ruchu w kierowcy.
3: Porady ekspertów.
4: Problem pojawia się też w czasie gwałtownego hamowania. W sytuacjach awaryjnych liczą się setne sekundy. Jeśli stopa ześlizgnie się z pedału lub kierowca będzie musiał poprawiać położenie klapka, droga hamowania może się wydłużyć o kilka metrów. To wystarczy często, by doszło do stłuczki czy też wypadku. Wielu kierowców uważa, że skoro klapki są niewygodne, lepiej prowadzić na bosaka. Ale goła stopa może gorzej przenosić siłę podczas awaryjnego hamowania. Do tego dochodzi problem spoconych stóp, które w upalne dni mogą ześlizgiwać się czy ślizgać po pedałach. Również tutaj nie ma zakazu, ale trudno uznać takie rozwiązanie za optymalne. Najlepsze buty do prowadzenia auta to lekkie, dobrze dopasowane i mające cienką antypoślizgową podeszwę. Ważne, aby stabilnie trzymały stopę i pozwalały precyzyjnie wyczuwać nacisk na pedały. Niewskazane są nie tylko klapki, lecz także bardzo szerokie buty, grube platformy czy wysokie obcasy. Teraz 17-latkowie na drodze.
3: Aktualności.
4: Od 3 marca osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Zmiana ta spowodowała obawy o bezpieczeństwo i pojawienie się na drogach grupy brawurowych lekkomyślnych kierowców. Wiele szkół jazdy informowało, że od zmiany przepisów zainteresowanie kursem jazdy ze strony młodych osób jest ogromne. Póki co nie widać tego w liczbach, ale dla wielu nastolatków wakacje są najlepszym momentem na udział w kursie i próbę zdania egzaminu. Liczba niepełnoletnich kierowców może więc niebawem znacznie wzrosnąć. Wstępne dane pokazują, że wbrew obawom przeciwników nowego systemu 17-letni kierowcy nie są jakimś śmiertelnym zagrożeniem. Według stanu na 6 lipca młodzi kierujący, mający uprawnienia nie dłużej niż rok, od początku marca spowodowali 105 kolizji oraz 6 wypadków, w których 6 osób zostało rannych. Ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej kwestii. Zgodnie z przepisami 17-letni kierowcy przez 6 miesięcy od uzyskania prawa jazdy mogą prowadzić jedynie w towarzystwie osoby w wieku minimum 25 lat, posiadającej prawo jazdy kategorii B od co najmniej lat 5. Oznacza to, że pierwsi 17-latkowie zupełnie samodzielnie będą mogli prowadzić dopiero od 3 września i wtedy się okaże, jak jest naprawdę. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
3: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w muzycznym radiu. Autopromocja.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: W tym raporcie nowe rozdanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Para na promilach zatrzymana podczas nocnej wycieczki. A na początek powracamy do brutalnej napaści w stolicy Dolnego Śląska. Jest decyzja o areszcie dla 18-letniego obywatela Ukrainy, który, jak informowaliśmy, zaatakował nożem 30-letnią Polkę. Do ataku doszło w sobotę 1 sierpnia w godzinach wieczornych na ulicy Gagarina we Wrocławiu. Policja wstępnie zakwalifikowała atak jako usiłowanie zabójstwa. Obrońca Dymytra M. zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu. Do tematu będziemy powracać. Teraz Bielawa, gdzie osoby, które jeszcze niedawno borykały się z problemem bezdomności, uzależnienia czy też kłopotami z prawem, dziś sami dla siebie budują mieszkania. Tą niecodzienną inicjatywą zainteresował się Jacek Zych.
3: Tak, rzeczywiście budynek dwupiętrowy, w którym znajdzie się 10 całkiem sporych mieszkań, buduje spółdzielnia socjalna Arka, która skupia wokół siebie i zatrudnia takie właśnie osoby. Co ciekawe, całość powstaje ze środków własnych spółdzielni, a niemal wszystkie prace wykonują w nim sposobem gospodarczym w przyszli mieszkańcy.
4: Budujemy kilkanaście mieszkań, które będą służyły właśnie dla pomocy osobom, które się pogubiły. Budujemy to z własnych środków, budujemy to własnym sumptem, ale wykorzystujemy też do tego te mechanizmy stażowe, że tak powiem, gdzie ludzie przychodzą z zewnątrz, za czym dojdą do siebie, za czym dojdą do pełnej sprawności. Z każdej komercyjnej firmy by się nie uchowali, natomiast na stażu mogą ten czas mieć na to, żeby się ustabilizować, pokazać swoje talenty, a w tym czasie coś tam się dzieje, więc nawet jak codziennie parę cegieł, parę pustaków dobudują, to my codziennie jesteśmy do przodu z tą budową.
3: Powiedział Jarosław Pilecki, prezes i założyciel spółdzielni socjalnej Arka, który dodaje, że taki model pracy co prawda nie przyspiesza budowy, ale przede wszystkim daje nadzieję na normalne życie osobom, którym do tej pory się to z różnych przyczyn nie udawało.
4: Staramy się, żeby ludzie wrócili do tych swoich marzeń, żeby byli normalnymi osobami, żeby wrócili do społeczności i żyli. I dlatego też zachęcamy do tego, żeby też współtworzyli to, co my robimy. Zachęcamy ludzi do współtworzenia. Robi się krąg dużo ludzi, którzy mają ten sam cel, więc dlatego nam też tak dobrze to idzie.
5: Ja tutaj do Bielawy przyjechałem z Wrocławia. Po prostu powiedziałem, że jestem osobą, która potrzebuje pomocy jako uzależniony od narkotyków. I na początku trudno było się to zaklimatyzować. Ja byłem pod dosyć dużą kontrolą, bo ja mam ADHD. I później zrobiłem sobie właśnie kurs na spawacza i takie rzeczy zacząłem robić.
3: A to pan Artur, jeden z mężczyzn pracujących w spółdzielni. Budowa trwa już 2 lata. Kiedy się zakończy, zależy wyłącznie od osób, które ją prowadzą i od tego, jak bardzo będą zdeterminowani, żeby w końcu mieć swój własny kąt. Z Bielawy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Ponad 145 milionów złotych trafi do samorządów na Dolnym Śląsku w ramach przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ruszył nabór wniosków na inwestycje planowane do realizacji w 2027 roku.
6: Do podziału jest dokładnie 145 milionów 52 tysiące złotych. Po raz pierwszy uruchomiono 2 równoległe nabory. Główny na budowę, przebudowę i remonty dróg oraz dodatkowy przeznaczony wyłącznie na remonty dróg gminnych i powiatowych. Samorządy mogą składać wnioski do 28 sierpnia, a dofinansowanie wyniesie od 50 do 80% kosztów kwalifikowanych. Jak podkreśla wojewoda dolnośląska Anna Żabska, tegoroczna pula środków jest większa niż przed rokiem.
7: To jest ten moment, na który czekają wszystkie samorządy na Dolnym Śląsku, czyli rozpoczynamy nabór na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Program, który umożliwia przebudowę, remonty dróg powiatowych, gminnych na terenie naszego województwa. Bardzo dobra wiadomość to to, że na rok 2027 mamy 145 milionów w sumie na przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.
6: Nowością są 2 odrębne konkursy oraz zmienione zasady oceny projektów.
7: O warunkach i o kryteriach, które są zastosowane w tym roku, co bardzo istotne, to przede wszystkim główna informacja do samorządów, że w tym roku tylko wnioski i tylko projekty, które mają gotowe pozwolenie na budowę, będą brane pod uwagę.
6: Wojewoda przypomina również, że projekty oceni niezależna komisja z udziałem przedstawicieli Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki zorganizuje szkolenia dla samorządów, które mają pomóc w przygotowaniu poprawnych wniosków i zwiększyć ich szanse na uzyskanie dofinansowania. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Hulajnoga elektryczna i rower nie zwalniają z odpowiedzialności. Przekonała się o tym para, którą w nocy na ulicach Lubina zatrzymali do kontroli policjanci. 47-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną, a towarzysząca mu kobieta jechała rowerem. Oboje byli nietrzeźwi, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
8: Funkcjonariusze podczas kontroli wyczuli od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą, 47-latek, miał w organizmie blisko 0,5 promila alkoholu, natomiast 35-latka kierująca rowerem 0,8 promila. Policjanci uniemożliwili obojgu dalszą jazdę, wylegitymowali ich oraz sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chwila nieodpowiedzialności może doprowadzić do tragedii. Wyciąganie konsekwencji prawnych w tych przypadkach ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jest odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców o zagrożeniach stwarzanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, szczególnie dla pieszych. Dlatego tak ważna jest ostrożność i rozwaga podczas korzystania z dróg, o które nieustannie apelują lubińscy policjanci.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Szósta.
1: Czas na wiadomości.
2: Nawet 40 stopni w Polsce. Dziś kulminacja upałów. Rząd planuje obniżki cen paliw, ale mniejsze niż ostatnio. Powiemy też o zgłoszeniach do sanepidu, które Polacy składają przez mObywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
3: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
2: Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. Jutro w 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur były w Budapeszcie i Wiedniu. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
4: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
2: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do wielkich pożarów. Strażacy nadal walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Rząd planuje nowy pakiet obniżek cen paliw. Nowy CPN ma być jednak skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
2: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji mObywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
2: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
2: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Posłuży elektrowni, ale później będzie stanowić atrakcyjny dojazd nad morze.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Wakacje czy nie wakacje, wstawać trzeba, czy się chce, czy się nie chce, znaczy bardziej się nie chce. Dlatego teraz serwujemy wam o poranku zamiast jajecznicy dobrze wysmażonej, czy też kanapki z serkiem, najlepszą piosenkę, wesołą, jaką tylko mogliśmy znaleźć. Gumby Dance Band, Son of Jamaica, Radek Major, dzień dobry.
9: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Teraz to przyjemnie, teraz to chłodno, zwłaszcza, że w nocy to i ówdzie popadało, pogrzmiało, pokropiło i zdaje się, że jak sobie człowiek teraz wychłodzi mieszkanie, to będzie miał na zaś, a jak wychłodzi biuro czy miejsce pracy, to też będzie miał na zaś do jakiegoś czasu, bo później 33 do 35 stopni pojawi się na naszym termometrze, a to są temperatury, które mówią krótko. Chłodź się jak najwięcej, unikaj słońca, pij dużo wody, noś słomkowy kapelusz, a najlepiej idź do domu, chłopaku, dziewczyno, i odpoczywaj, a nie siedź w pracy, zrób sobie wolne. Dobra, żarty na bok, wilki, urkę.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: I to jaki poranek, fantastyczny poranek. Dobrnęliśmy już do środy, jest 5 sierpnia, do końca roku 148 dni nam zostało. Patrzymy, co mamy w święty, jeśli chodzi o święta nietypowe. Proszę bardzo, dzień bielizny jest. Ha, bardzo fajnie. To jest ten dzień, tak, tak. Już więcej nic nie powiem.

0: Obiecuję. Wschód słońca 5.29, zachód słońca 20.37, dzień krótszy niestety już od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 24 minuty, będzie trwał 15 godzin i 8 minut. Zaglądamy sobie do kalendarium muzycznego, a w nim zapisano, że David Hungate, basista formacji Toto w latach 77-82, a następnie 2014-2015, urodził się tego dnia w roku 1948, a w 1951 na świat przyszedł Emil Curtis, multiinstrumentalista, członek takich formacji jak Ocean Manam, Izrael, Zgoda, Deuter, WW i Drum Freaks. Wszystkiego najlepszego. Pete Burns, wokalista, autor tekstów, lider grupy Dead or Alive, urodził się tego dnia w roku 1959, zmarł w roku 2016, mając lat 57. W 1960 roku urodził się Stuart Croxford Neal, klawiszowiec formacji Kaja Gugu, a w 1960 też 5 sierpnia na świat przyszedł Hieronim Wrona, znany bardziej jako Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny polski, reżyser, producent wydarzeń artystycznych oraz koncertów, założyciel wytwórni muzycznej Pink Crow Records, największy polski fan hip-hopu swoją drogą. W roku 1962 zmarła Marilyn Monroe, oprócz kariery aktorskiej zaśpiewała również kilka piosenek. Urodziła się 1 czerwca roku 1926, a odeszła młodo, mając lat 36. Mike Nocito urodził się 5 sierpnia roku 1963, jest basistą formacji Johnny Hates Jazz, a Anna Jurksztowicz przyszła na świat tego samego dnia. Jest polską piosenkarką i producentką muzyczną, a w latach 80. była wokalistką formacji... No, dobrze, niechże będzie tyle. Polska piosenkarka i producentka muzyczna. Jeśli chodzi zaś o rok 1964, to wtedy urodził się Adam Jacz, aka MCA, członek formacji Beastie Boys w latach 81-2012. Odszedł mając lat 47 w roku 2012. W 1966 ukazał się 7 studyjny album grupy The Beatles, zatytułowany Revolver, a w roku 1992 zmarł Jeff Porcaro, perkusista formacji Toto w latach 1976-92. Urodził się w roku 1954, a odszedł młodo, mając lat 38.
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy ekspresem jeszcze do kalendarium regionalnego. W 1693 roku w Kotlinie Jeleniogórskiej spadł śnieg, a po nim uprawy rolne zniszczyła szarańcza. W Kotlinie Jeleniogórskiej wtedy zapanował głód. W roku 1848 gmina żydowska w Jeleniej Górze kupiła kamienicę przy ulicy dzisiejszej Kopernika i przystosowała ją do funkcji synagogi. A w roku 1946 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Cieplicach Śląskich Zdroju zorganizowało pierwszy po wojnie kurs organizatorów wycieczek. Kurs ten trwał 12 dni.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station.

Piosenka, która będzie się kojarzyła z wakacjami roku 2026. Tak, zdecydowanie, taka jest. Dyboza i I Wanna na zegarze 26 po 6. Dzień dobry raz jeszcze, kłaniamy się nisko, oto środa. Oto dzień czego to tam jest? Dzień bielizny. Tak, dobrze, obiecałem, że więcej nic nie będę mówił. Byleby to nie były jakieś wersje typu barchanowe, majcięta typu spadochrony, bo to dzisiaj będzie za gorąco. A tak swoją drogą, to bardziej my jesteśmy podobni o poranku do duchów zaspanych, które się nigdzie nie spieszą, bo są bardzo wolne te duchy. Męskie granie orkiestra, a za moment u nas prognoza pogody, po niej raport regionalny.

0: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: 6.30 na zegarze, w tej chwili na naszych termometrach, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, od 16 do 21 stopni Celsjusza. Później w ciągu dnia upalnie i ostrzegamy przed tym oficjalnie. Nawet się zrymowało, od 33 do 35 stopni będzie. Mnóstwo słońca na niebie, po południu ma się pojawić więcej chmur i możliwe są burze. Podobnie jest również wieczorem i w nocy. Wtedy też oczekujemy, że coś zagrzmi. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zmienny. W czasie burz do 85 na godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To jest niewysokie, 1011 hektopaskali. Na takim poziomie mniej więcej dzisiaj pozostanie. Biometr mamy i będziemy mieli niekorzystny, a jakość powietrza jest ono albo bardzo dobre, albo w najgorszym wypadku dobre, ale o tej porze i tak jest lepsze niż wczoraj było właśnie o tym czasie. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
5: Raport zaczynamy od dobrej wiadomości na wakacje dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kłodzko. Po trwającym ponad rok remoncie most w ciągu ulicy Kościuszki jest już w pełni przejezdny. Kierowcy i piesi mogą z niego korzystać już od kilku dni, a w poniedziałek został otwarty oficjalnie.
6: Most nad Nysą Kłodzką w ciągu łączącej wschodnią i zachodnią część Kłodzka ulicy Kościuszki to przeprawa, która bardzo ucierpiała w czasie powodzi w 2024 roku. Chociaż została warunkowo dopuszczona do użytkowania, to konieczna była jej gruntowna naprawa. A to chyba najważniejszy most w Kłodzku.
7: Przeprawa jest bardzo ważna, nie tylko dla samych mieszkańców, ale też dla odwiedzających powiat kłodzki, czyli dla turystów, dla kuracjuszy. Więc dla nas było bardzo ważne, żeby ten most był nowoczesny, ale przede wszystkim bezpieczny.
8: W ciągu tych kilkunastu lat x razy przetoczyły się tutaj duże wody. Tak? Była skorodowana płyta pomostowa. Ona już była osłabiona. Były osłabione też filary. Te wszystkie prace zostały wykonane, filary zostały wzmocnione. Płyta nowa, betonowa została wylana na moście, w związku z tym nośność mostu została zwiększona. No i to jest ta wartość taka dodana, która w trakcie tego mostu została wykonana.
6: Powiedzieli kolejno starosta powiatu kłodzkiego Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk i jej zastępca Piotr Marchewka. Remont mostu kosztował ponad 10 milionów złotych, z czego zdecydowana większość to pieniądze z budżetu państwa. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: 10 sierpnia na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór, dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski oraz z Czech. Ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale także pracować, mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
9: Jest to dzień wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Dzień, w którym się spotykają ludzie zjeżdżający nie tylko z regionu Karkonosze, ale z całej Polski. Spotykają się na Śnieżce. Temu oczywiście też towarzyszy msza. No my jesteśmy do tego przygotowani. Wiemy, że w sierpniu w okolicach 10 jest to kulminacja pod względem ilościowym ruchu turystycznego i również na Śnieżce. Wszystko też będzie zależne od tego, jaka będzie pogoda tego dnia. W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę.
5: Dodajmy, że 10 sierpnia można bezpłatnie odwiedzić teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Na koniec Bolesławiec, który już po raz 62 gości artystów z całego świata podczas międzynarodowego pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego. To najdłużej odbywające się cykliczne wydarzenie artystyczne w mieście i jedno z najważniejszych ceramicznych spotkań w Europie.
2: I jak podkreśla komisarz artystyczny pleneru Michał Gdak, wyjątkowość wydarzenia tkwi w jego historii i możliwościach, jakie daje twórcom.
10: Jeśli mówimy tutaj o Europie Centralnej, no to nie ma chyba innego takiego wydarzenia, które tak kontynuuje tą tradycję, ale przede wszystkim otwiera możliwości twórcze dla artystów. Dzięki twórczej pracy w trzech zakładach ceramicznych w Bolesławcu artyści mają możliwość tworzenia swoich wizji.
2: Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Sublime, co znaczy wzniosłość, a w Bolesławcu tworzą artyści z kilku kontynentów.
10: Mamy artystów właściwie z całego świata. W tym roku jest bardzo duża mieszanka, jeśli chodzi o narodowości. Z kilku kontynentów mamy artystów i tutaj rzeczywiście to doświadczenie związane z rzeźbą, z ceramiką bardzo się przenika i każdy wieczór, każdy dzień to są nowe doświadczenia. To, że akurat w Bolesławcu w Polsce możemy takie rzeczy robić, no to myślę, że to jest ewenement, ponieważ możemy to mówić tutaj nawet o skali światowej, gdzie ta twórczość ceramiczna jest niezwykle ważna.
11: Nazywam się Sandra Majecka, przyjechałam tutaj z Żor. Przyjechałam z konkretnym pomysłem. Oczywiście dopuszczam eksperyment, bo wiadomo, fabryka to specyficzne środowisko, a ja bardzo lubię korzystać z mojego otoczenia i ze środowiska, w którym się akurat znajduję, więc jest to sytuacja idealna dla mnie.
2: Z udziału artystów dumne są także zakłady ceramiczne Bolesławiec, które przyjęły 6 z 11 uczestników pleneru.
12: Jesteśmy największym zakładem ceramicznym i staramy się tą klasę zachować.
2: Mówi Arkadiusz Grzesikowski, prezes zakładów ceramicznych Bolesławiec.
12: Zawsze jest u nas najwięcej praktycznie plenerowiczów. Nasza produkcja, nasze odlewnie są dla nich przeznaczone do tego, aby tworzyli nowe, fajne, artystyczne rzeczy.
2: Efekty kilkutygodniowej pracy artystów będzie można zobaczyć podczas finałowej wystawy, która tradycyjnie zakończy tegoroczny międzynarodowy plener ceramiczno-rzeźbiarski w Bolesławcu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: słońca bez końca.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
6: Dzień dobry wszystkim.

0: Ozel, Imael, Angel i Alternate razem stworzyli dzieło, które nazywa się Moving to the Sun. U nas tego sen to dzisiaj nie brakuje również i w muzyce. Przestrzegamy, będzie gorąco, będzie upalnie, będzie słonecznie. Jak ktoś na zewnątrz dzisiaj, to koniecznie kremy z filtrem. Chociaż ostatnio jedna znajoma opowiadała mi, że kremy z filtrem są B, trzeba używać soku z marchewki, tylko trochę głupio się sokiem z marchewki smarować. Zdecydowanie. Może spowodować to szybką inwazję much w paski i one człowieka mogą dziabnąć. A my nie, teraz o poważnych rzeczach, nie o muchach w paski.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Kierunek z Dolnego Śląska na Opole, Katowice, Kraków czy Rzeszów, tam bez większych utrudnień, w miarę z małym ruchem jeszcze o tej porze, ale jadąc od drugiej strony, od strony Opolszczyzny w stronę Zgorzelca, no to na wysokości mniej więcej kątów wrocławskich tradycyjne spowolnionko i stanie do zera. A jeśli będziecie chcieli jechać w stronę wschodnią, w stronę północnego wschodu, Warszawy czy też nad morze, no to bez większych utrudnień, przynajmniej my o tym nic nie wiemy, być może wydarzyło się coś w międzyczasie, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło. Bardzo dziękujemy w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Teraz Empire of the Sun, o właśnie, znowu Sun i piosenka Celebrate. Na zegarze jest 12 minut przed siódmą, a za moment, za 3 minuty u nas pojawi się horoskop, świeży, pewny, sprawdzony. Polecamy.

0: Horoskop na cały dzień.
1: Barany dzisiaj odważnie i bardziej racjonalnie spojrzą w przyszłość, ruszą nowe przedsięwzięcia. Byki, niepowtarzalna szansa na doprowadzenie do końca ciągnących się od dawna spraw. Bliźnięta, ktoś może próbować wtrącać się w wasze sprawy i stawiać swoje warunki. Raki, wszystko pójdzie zgodnie z planem, o ile nie przeszkodzą własne samoograniczenia. Lwy, wkrótce dotrą pozytywne wiadomości, ktoś z bliskiego otoczenia przyniesie dobrą nowinę. Panny, ogarnie dziś mania planowania wakacji, wyjazdów i chęć do odpoczynku na gorącej plaży. Wagi, dobry to czas na kolację przy świecach, zaręczyny i wspólne planowanie przyszłości. Skorpiony, znudzone prozą dnia codziennego, sięgną po niekonwencjonalne rozwiązania. Strzelcy obudzą się dzisiaj z mocnym postanowieniem zmian, część się uda, ale nie te w pracy. Koziorożce, można liczyć na pomoc przyjaciół, ale nerwy trzeba trzymać mocno na wodzy. Wodniki, dobry czas na rozmowy, można pozwolić sobie nawet na szczere wyznania. Ryby, marzycielski nastrój nie wpłynie pozytywnie na chęć do pracy, ale nastrój będzie okej. Czego wam serdecznie życzymy. Sprawdzamy teraz, cóż tu w kalendarzu jest. Środa jest, 5 sierpnia jest, 148 dni do końca roku też jest i jest... Dzień bielizny. Dobra, miałem nic nie mówić. Emil Pomysłowy, wnikliwy, Marian, dobry przywódca, strateg i rozjemca, a także Stanisława, wielka filantropka, energiczna i zapobiegliwa, mają imieniny, a osoby urodzone 5 sierpnia są niezależne i otwarte na nowe idee. Z trudem podporządkowują się poleceniom i nie obawiają się otwarcie wyrażać swoich przekonań. Mają talent artystyczny i bywają ekstrawaganckie. W miłości są porywcze i niecierpliwe. Często zmieniają obiekty swoich uczuć. Szczęśliwa dla nich cyfra 4, kamień szlachetny Agat, a sprzyjający im znak zodiaku Wodnik.

0: UB40 Kingston Town, wersja odświeżona, wersja letnia, wersja wakacyjna, jakby wersja oryginalna była niewystarczająco wakacyjna. No dobrze, rzeczok poważnych, słuchajcie, ktoś do pracy na siódmą, no to truchcikiem, truchcikiem, bo to tylko 3 minuty dzielą nas od tej godziny, a teraz zjawia się ona, niekoniecznie cała w bieli.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ale za to z tobą na chacie, drogi bracie. Wiadomości za moment.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. W Polsce dziś jak w piekarniku przyszła kulminacja upałów. Efektowna kolizja w kosmosie. Szczątki rakiety kosmicznej mają za chwilę zderzyć się z Księżycem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. PiS chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucyjną ochroną rodziny.
3: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
2: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
4: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
2: Rząd podkreśla, że edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa niezależnie od tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Trudne do zniesienia upały przyszły do Polski i IMGW wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw, a popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Na południu Polski temperatura zbliży się do 40 stopni i to w cieniu. Izrael odrzucił amerykański plan dla Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń, dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze Strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w Strefie Gazy, która do dziś pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Alarm na polu golfowym Donalda Trumpa. Tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz w domu znaleziono broń, a także kamizelki kuloodpornej niepokojące, jak to określono notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Astronomowie spodziewają się, że za niecałe 2 godziny dojdzie do kolizji z Księżycem. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, a właściwie 13-metrowa górna część tej rakiety, prawdopodobnie uderzy w powierzchnię Księżyca. Będzie lecieć z prędkością ponad 2 km na sekundę. To nie jest zaplanowana misja. W Księżyc uderzą pozostałości rakiety, która wcześniej wykonała misję w kosmosie. Ale jak mówią eksperci, to zdarzenie będzie ciekawe pod względem naukowym. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr została zamknięta. Tatrzański Park Narodowy właśnie zamknął szlak na Wrota Chałubińskiego. Będzie remontowany, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Z racji tego, że jest to szlak, który przebiega żlebem, bardzo często jego nawierzchnia jest zniszczona przez lawiny. Musimy od czasu do czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatr nie zdarza się często.
2: TPN radzi turystom sprawdzać komunikaty, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
7: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy, trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
8: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
7: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęło od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała. W drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do 0, drugiego zaś do 3.
6: Z turniejem w Toronto pożegnała się natomiast Maja Chwalińska. W pierwszym meczu po kontuzji przegrała z Australiką Natalią Gibson 5-7-1-6. Na kortach Legii w Warszawie trwa z kolei turniej rangi WTA 125, największy w tym roku w Polsce. Awans do drugiej rundy zapewniła sobie wczoraj m.in. mistrzyni kraju Zuzanna Pawlikowska, która pokonała 6-4-6-2 Bułgarkę Liję Karatanczewą.
1: Trochę emocji było, nie ukrywam. Troszkę się stresowałam, aczkolwiek kibice bardzo pomogli dzisiaj. Było bardzo dużo dopingu, także na pewno mi to pomagało, zwłaszcza w cięższych momentach.
6: Z turnieju odpadła za to Linda Klimowiczowa po 3-setowym meczu z inną Bułgarką Elizarą Janewą. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak dzień wcześniej w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera. Trzecie miejsce zajął natomiast Włoch Matteo Malucelli. Podobnie jak na pierwszym etapie, najlepszym z Polaków był startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogosławski. Minął linię mety na 9. pozycji. Dziś trzeci etap, znów raczej dla sprinterów. Starty w Gorzowie Wielkopolskim, a meta w Zielonej Górze.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Słuchajcie, wczorajsze najwyższe temperatury notowane były w Wielczu, Laskowicach, to jest powiat oławski, oraz w Legnicy 37,1 stopnie Celsjusza, a także w Bogatyni 37 stopni Celsjusza, a do tego wszystkiego na Śnieżce, po czeskiej stronie temperatura maksymalna nieoficjalnie osiągnęła 26,9 stopnia Celsjusza, co może wskazywać na ustanowienie nowego rekordu absolutnego temperatury maksymalnej dla Śnieżki po stronie polskiej, który obecnie wynosił 25,7 stopnia Celsjusza, został ustanowiony 29 czerwca roku 2026, donosi fanpage Meteo Alert Dolny Śląsk. Brrr, chcemy chłodu.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: A dzisiaj może być jeszcze cieplej. Wczoraj informowaliśmy do 34, było więcej, dzisiaj mówimy do 35, żeby tylko więcej nie było. 9,5 po siódmej.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
6: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby.

0: Freddy Verano, Natalia Dokal i Comets. Piosenka ładna, sympatyczna, z odrobiną chłodu nawet, pojawiła się u nas na kwadrans po siódmej.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, dziś w programie 17-latkowie na drodze, pierwsze podsumowania i zmotoryzowani kierujący na bosaka lub w klapkach, duże zagrożenie. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie określa, jakiego rodzaju obuwia trzeba używać, by być kierującym. Sam fakt, że ktoś prowadzi auto w klapkach lub bez butów, nie jest wykroczeniem. Ale jeśli policjant uzna, że nieodpowiednie obuwie przyczyniło się do stworzenia zagrożenia, konsekwencje mogą być dotkliwe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której klapek zsuwa się ze stopy w czasie hamowania, blokuje pedał. Gdy dojdzie do kolizji, policja może uznać, że kierujący nie zachował należytej ostrożności. Problemem nie będą same klapki, lecz ich wpływ na przebieg zdarzenia. Instruktorzy techniki jazdy zwracają uwagę, że luźne obuwie nie zapewnia odpowiedniej kontroli nad pedałami. Największe ryzyko dotyczy klasycznych klapek basenowych, japonek oraz sandałów. Takie obuwie może zsunąć się ze stopy, zahaczyć o pedał gazu lub hamulca albo ograniczyć precyzję ruchu w kierowcy.
1: Porady ekspertów.
2: Problem pojawia się

0: Też w czasie gwałtownego hamowania w sytuacjach awaryjnych liczą się setne sekundy. Jeśli stopa ześlizgnie się z pedału lub kierowca będzie musiał poprawiać położenie, klapka, droga hamowania może się wydłużyć o kilka metrów. To wystarczy często, by doszło do stłuczki czy też wypadku. Wielu kierowców uważa, że skoro klapki są niewygodne, lepiej prowadzić na bosaka. Ale goła stopa może gorzej przenosić siłę podczas awaryjnego hamowania. Do tego dochodzi problem spoconych stóp, które w upalne dni mogą ześlizgiwać się czy ślizgać po pedałach. Również tutaj nie ma zakazu, ale trudno uznać takie rozwiązanie za optymalne. Najlepsze buty do prowadzenia auta to lekkie, dobrze dopasowane i mające cienką antypoślizgową podeszwę. Ważne, aby stabilnie trzymały stopę i pozwalały precyzyjnie wyczuwać nacisk na pedały. Niewskazane są nie tylko klapki, lecz także bardzo szerokie buty, grube platformy czy wysokie obcasy. Teraz 17-latkowie na drodze.
1: Aktualności.
0: Od 3 marca osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Zmiana ta spowodowała obawy o bezpieczeństwo i pojawienie się na drogach grupy brawurowych lekkomyślnych kierowców. Wiele szkół jazdy informowało, że od zmiany przepisów zainteresowanie kursem jazdy ze strony młodych osób jest ogromne. Póki co nie widać tego w liczbach, ale dla wielu nastolatków wakacje są najlepszym momentem na udział w kursie i próbę zdania egzaminu. Liczba niepełnoletnich kierowców może więc niebawem znacznie wzrosnąć. Wstępne dane pokazują, że wbrew obawom przeciwników nowego systemu 17-letni kierowcy nie są jakimś śmiertelnym zagrożeniem. Według stanu na 6 lipca młodzi kierujący, mający uprawnienia nie dłużej niż rok, od początku marca spowodowali 105 kolizji oraz 6 wypadków, w których 6 osób zostało rannych. Ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej kwestii. Zgodnie z przepisami 17-letni kierowcy przez 6 miesięcy od uzyskania prawa jazdy mogą prowadzić jedynie w towarzystwie osoby w wieku minimum 25 lat, posiadającej prawo jazdy kategorii B od co najmniej lat 5. Oznacza to, że pierwsi 17-latkowie zupełnie samodzielnie będą mogli prowadzić dopiero od 3 września i wtedy się okaże, jak jest naprawdę. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: A wy jakie plany na wakacje? Poza remontem, wiadomka. 22 minuty po siódmej to była Zalia w towarzystwie La Clostera i plany, a teraz...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Gdzie mi z tym klaksonem? Poważnie zupełnie mówiąc, A4, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie, Wrocław, Południe, Bielany Wrocławskie w kierunku na Zgorzelec. Tam są roboty drogowe, koszenie trawy w pasie rozdziału, lewy pas wycięty, również wymiany barier energochłonnych, w związku z czym od zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia aż za Kąty Wrocławskie koreczek i miejscami nawet się stoi do zera. Z innych ważnych rzeczy, które są na A4, musicie wiedzieć, iż cóż tu jeszcze jest. Proszę bardzo, do 5 sierpnia, czyli do dzisiaj, węzeł Zabrze Południe, Gliwice, Sośnica, tutaj też wyłączenie prawego pasa, ruchy lewym pasem w kierunku na Wrocław, remont nawierzchni autostrady na węźle Przemyśl, przejście graniczne Korczowa, tam też droga zamknięta, też roboty drogowe, a poza tym cały ruch w każdym kierunku, skądkolwiek byście chcieli z naszego pięknego regionu wyjechać. Jest całkiem możliwy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

To jest Recast i to jest Waiting on You na zegarze 26,5 minuty po godzinie 7. Mamy dla was propozycję. Jest to propozycja polska, nie żadna importowana, fajna propozycja. Dziewczę zaśpiewa. Dziewczę ma na imię Gabriela Ella. Ella, Gabryśka, tudzież Bryska, Bryśka, Bryska. Tak, nie tęskni za nikim. A my tęsknimy za łóżkiem. Pospałby sobie człowiek, prawda?

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: 18 do 23 stopni już teraz, później będzie jeszcze cieplej od 33, przepraszam, do 37 stopni. Ostrzeżenie przed upałem jest. Jest również ostrzeżenie przed burzami. Odczytujemy je ze strony IMGW. Prognozowane są burze, którymi miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie również grad. A prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia to 80%.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy ciśnienie. To wynosi 1011 hektopaskali. Jest niskie i na tej poziomie pozostanie. Biometr niekorzystny, wiadomo, upał, a jakość powietrza lepsza niż wczoraj, albo jest idealnie, albo jak we Wrocławiu czy w aglomeracji opolskiej jest dobrze. W najgorszym wypadku obowiązują żółte alerty smogowe. Podobnie też zresztą jest na ziemi lubuskiej, leszczyńskiej. Tam też mapa pół na pół, albo na zielono, albo na żółto. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
8: Dzień dobry. Ja powtórzę to, o czym mówiłeś, bo to trzeba się do takich sytuacji po prostu dobrze przygotować, bo dzisiaj kolejny dzień morderczych upałów. Natomiast w następnych dniach można już spodziewać się pewnego ochłodzenia. Jednak na dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami. Temperatura maksymalna we Wrocławiu w granicach nawet 38 stopni Celsjusza. Po południu możliwe są burze i opady deszczu. Alerty obowiązują do czwartku 6 sierpnia do godziny 20. W piątek możemy liczyć już na chwilę przerwy od żaru lejącego się z nieba. Czekamy na to. Temperatury będą w granicach 28-29 stopni. Przypominamy, że podczas upałów należy przede wszystkim pić dużo wody, unikać słońca oraz ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Dalsze informacje. I Ząbkowice Śląskie, gdzie gmina buduje 120 nowych mieszkań. Władze miasta nie ukrywają, że zerkają w stronę osób pracujących lub do tej pory mieszkających we Wrocławiu. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, do tej pory pozostające gdzieś pomiędzy południem Dolnego Śląska a aglomeracją wrocławską Ząbkowice Śląskie zyskują na znaczeniu. Rozbudowująca się strefa ekonomiczna, nowoczesny inkubator przedsiębiorczości przyciągają coraz większą uwagę wrocławian.
10: I realizujemy ten plan od samego początku. Jak sobie go wymyśliliśmy, tak krok po kroku go realizujemy. Za chwilę będziemy mieli drogę krajową numer 8. Tak jak pan powiedział, Ząbkowice będą przedmieściem Wrocławia. To będzie 20 minut, 25 minut. Więc niesamowite miejsce, atrakcyjne do zamieszkania. Nie ta duża, ważna metropolia, ale trudna w funkcjonowaniu, więc tak naprawdę Ząbkowice Śląskie będą wyjątkowe.
9: Powiedział Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich, gdzie właśnie rozpoczyna się budowa dwóch bloków mieszkalnych z ponad setką nowych mieszkań.
10: 120 mieszkań. Jeden blok będzie budowany przez TBS, które gmina jest 100% właścicielem, a drugi to będzie budowany przez gminę, gdzie to będzie budynek z mieszkaniami komunalnymi dla naszych mieszkańców. Dwa budynki z podziemnymi garażami. garażami, już nowoczesne, z windami.
9: Ząbkowice Śląskie, jak wiele innych miast, boryka się z problemem depopulacji. Wciąż zgonów jest tam więcej niż urodzin. Dla władz pocieszające jest jednak to, że na mieszkania oczekuje tam ponad 100 osób i rodzin. Z każdym rokiem ta lista się wydłuża. Z Ząbkowic Śląskich dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
8: Oddaj krew, weź voucher i jedz z pyszności we Wrocławiu. Zadania i napoje nie zapłacisz nic, albo kupisz je z dużym rabatem. To co? Gotowi, by czynić dobro i otrzymywać je w zamian? Posłuchajmy Ady Szurman.
5: Darmowa mrożona kawka albo lemoniada, a może smakowite ciastko czy lody, które można zjeść we Wrocławiu, a także atrakcyjne duże rabaty na dania główne, to możliwe, bo przez cały sierpień w stolicy Dolnego Śląska trwa akcja Oddaj krew, odwiedź gastro. Dzięki niej po oddaniu krwi dawca otrzymuje voucher do wykorzystania we wrocławskich restauracjach. Akcja organizowana jest już po raz trzeci przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy współpracy z restauratorami. Chodzi o to, by promować ideę honorowego krwiodawstwa, a vouchery to forma podziękowań dla dawców, ale i zachęta, by czynić dobro. To ważne właśnie teraz, w wakacje, kiedy krwi brakuje najbardziej. Dzieje się tak, bo dawcy wyjeżdżają na urlopy, a zapotrzebowanie na życiodajny, bezcenny płyn nie maleje. Potrzebują jej choćby pacjenci podczas operacji, a także ofiary wypadków. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że krew ratuje życie i każdy z nas może jej potrzebować w najmniej oczekiwanym momencie. Voucher na napoje i dania można dostać tylko raz i należy wykorzystać do 5 września. Otrzymamy go we Wrocławiu, Głogowie, Lubinie i Legnicy. By oddać krew, trzeba być pełnoletnim, ważyć więcej niż 50 kg i być zdrowym. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Oddaj krew, weź voucher i jedz z pyszności we Wrocławiu. Jesteśmy gotowi? No to co? Działajmy. Na koniec jeszcze gmina Środa Śląska, która już teraz zaprasza na obchody Święta Wojska Polskiego. Przypominamy, właśnie to święto odbędzie się już 15 sierpnia. W ich trakcie odbędzie się koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
11: Wojskowe święto w gminie odbędzie się w piątek, 14 sierpnia, na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej. Obchody rozpocznie o godzinie 18:00 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Następnie ruszy przemarsz pod pomnik żołnierzy polskich, gdzie odbędzie się oficjalna część obchodów. O godzinie 19:00 rozpocznie się koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W programie znajdą się zarówno utwory patriotyczne, jak i znane przeboje. Dzięki przygotowanym śpiewnikom każdy będzie mógł w trakcie święta użyć muzycznie swojego głosu. By gardła lepiej pracowały w trakcie wydarzenia, będzie można ochłodzić się pyszną, domową lemoniadą, przygotowaną przez sołectwo Środa Śląska. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Na kolejny raport zapraszamy o 8:30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, I'm Kofferhauser and this is Muzyczne Radio. Here people really love music.

0: Lata, słońca bez końca. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
5: Sprawdzamy godzinę.
6: 7.42, wersja dla zaspanych tradycyjnie, za 18 minut minie 8. Rzecz między nami kiedyś była cicha, westchnąłem do ciebie tak jak się wzdycha. I to jest jedna z takich rzeczy, które latem dzieją się bardzo często, to wzdychanie, prawda? Formacja Nieżywych Schabów.

0: Nie tylko samym latem człowiek żyje i kremem do opalania żyje, czasami również tym, żeby mieć za co żyć. I to będziemy sprawdzali na kwadrans przed ósmą. Portfel.
1: To jest magazyn Portfel. Dzień dobry, Krzysztof Szwałek. Witam i zapraszam na informacje. Seniorzy w Polsce będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie. Samorządy dostaną specjalne dotacje, by organizować dla nich pomoc. Już w piątek wchodzi w życie ustawa w tej sprawie. Jej najważniejszy element to tak zwany bon senioralny. Będzie on miał charakter niepieniężny. Dodatkową opieką mogą zostać objęte osoby po 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Szczegóły wsparcia mają być precyzowane w umowie zawieranej między zainteresowanym a samorządem. Za pieniądze z budżetu państwa miasta i gminy mają organizować m.in. wizyty opiekunów i pielęgniarzy. System wprowadzany będzie stopniowo, a rząd przez 3 lata wyda na ten cel 1 mld zł. Coraz mniej Polaków decyduje się na zmianę operatora komórkowego. Choć przejście do innej sieci nie wiąże się już ze zmianą numeru, w pierwszym półroczu takich operacji było o 100 tysięcy mniej niż przed rokiem. Najnowsze dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazują, kto traci, a kto zyskuje. Na czele jest sieć Orange, która przez pierwsze 2 kwartały zyskała prawie 37 tysięcy klientów przejętych od innych operatorów. Wyraźnie tracą za to Play i Plus. Bilans tej drugiej sieci to ponad 67 tysięcy utraconych abonentów. Nie zmieniła się istotnie pozycja T-Mobile, zyskują za to inni, mniejsi dostawcy usług, czyli tzw. sieci wirtualne. Statystyki nie obejmują nowo aktywowanych numerów oraz dodatkowych kart dobieranych do umów. Na polskich drogach ginie coraz mniej osób, spada też liczba samych wypadków. Według Komendy Głównej Policji w pierwszej połowie tego roku było ich 9135, o 248 mniej niż przed rokiem, który był najbezpieczniejszy w historii. Liczba ofiar spadła o 60 do 666, mniej było również rannych. Aut na polskich drogach przybywa, więc według ekspertów skuteczne mogło się okazać zwiększenie liczby policyjnych kontroli oraz zaostrzenie przepisów. W wielu miejscach po remontach drogi stają się też bezpieczniejsze. Od marca można na 3 miesiące stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę.
2: Pora dla inwestora.
1: We wtorek na warszawskiej giełdzie główne indeksy śrubowały rekordy. WIG20 zyskał 1,35%. Do granicy 4000 punktów zabrakło mu ostatecznie tylko 4 oczek. Najmocniej drożały akcje KGHM. Lubiński kombinat zyskał prawie 8,4%. Spadały za to wyceny spółek handlowych. Na rynku walutowym umocnienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,73 zł, a za funta 5,03 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,63 zł, a 100 czeskich koron kosztuje 17,85 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.

0: Dancing Without You, taka to ładna piosenka u nas na 4,5 minuty przed godziną 8. Słuchajcie, teraz człowiek ma wybór, czy woli Vito Bambino, czy woli Disco Bambino. Disco Bambino jest jednym z twórców tego jakże ładnego utworu, który tak pachnie latem trochę i też takim festiwalem San Remo sprzed lat. A lubimy takie numery. Neil Rogers jeszcze w towarzystwie, no i śpiewająca Sophie Alice Baxter też jest do kompletu. I nie ukrywamy, że ten numer podoba nam się niezwykle mocno. Mamy nadzieję, że wam również. A poranku to jest jak znalazł. Chociaż i inni artyści teraz u nas się pojawiają. O, proszę bardzo.
1: Witam serdecznie, mówi Anna Wyszkoni. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Na cześć wariata będzie to piosenka. Wariatem jest każdy, kto idzie do pracy w taki gorąc, zamiast sobie zrobić wolne i zrobić sobie wakacje, które się człowiekowi należą przecież. Wiadomości za chwilę, bo

0: się.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Gargol, udaj się do płota.
9: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 8.
1: Czas na wiadomości.
11: Ekstremalne upały i miejscami burze są ostrzeżenia synoptyków. ZUS każe jechać 200 km do lekarza orzecznika. Problemy kadrowe. Jabłka krajeńskie dostały właśnie unijną ochronę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
12: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
12: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Że upały zaczną ustępować w piątek.
11: Nawet 200 km muszą jeździć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, by spotkać się z komisją lekarską. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach ZUS-u. Jak to możliwe? O tym Agnieszka Wynarska.
14: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 km. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
15: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
11: Czyli sfinansowany będzie na przykład najtańszy autobus. Aż 141 osób, co najmniej tyle, zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty. Do hiszpańskiej eksklawy na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten teren od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znów dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje m.in. deportacji i zakazu legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nielegalnie. Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Bezpieczna jest też słynna krzywa wieża w Pizie. Jabłka krajeńskie trafiły właśnie na unijną listę, tak zwaną listę chronionych nazw pochodzenia. Zatwierdziła to Komisja Europejska. Dołączyły do chronionych już wcześniej grójeckich i łęckich. W porównaniu z nimi krajeńskie charakteryzują się jędrnym miąższem i są słodsze. Postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Nowe badanie kanadyjskich naukowców pokazuje, że osoby z wyprostowaną postawą częściej podejmują trafne ryzyko i zdobywają wyższe nagrody. Co więcej, czują się pewniej i odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Naukowcy wzięli pod uwagę proste plecy i kąt nachylenia szyi. Czyli wniosek jeden: łopatki do tyłu i głowa do góry i wtedy przyjdzie sukces, a na pewno lepsze samopoczucie.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanki staną dziś na drodze naszych tenisistek do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Magdalena French zagra z Jessiką Pegulą, a Magda Linet z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie jest już Iga Świątek, bo bez problemów pokonała wczoraj Czeszkę Sarę Bejlek do 0 i do 3. Polka zmierzy się jutro ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Gorzej w pierwszym meczu po kontuzji wypadła natomiast Maja Chwalińska, przegrała wczoraj z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Pięć polskich zespołów zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze, który już dziś wieczorem w Lidze Europy zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Otrząsnęliśmy się już po odpadnięciu z walki o Ligę Mistrzów, mówi kapitan zespołu Erik Janża.
4: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz.
0: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hamarbi i KKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro. To jeszcze piłkarskie transfery, bo Wojciechowi Szczęsnemu ubył konkurent w Barcelonie. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. Szczęsny będzie zatem pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Szwajcarka Marlen Reusser wygrała czwarty etap kobiecego Tour de France, jazdę indywidualną na czas z metą w Dijon i została liderką wyścigu. Na 13 pozycji sklasyfikowana została Katarzyna Niewiadoma, która na mecie przyznała, że czasówki nie są jej mocną stroną, ale z każdym rokiem radzi sobie na nich coraz lepiej.
5: Doświadczenie mi dużo pomaga, bo wcześniej na pewno popełniałam błędy, że po prostu się mocno rozgrzewałam, czy za dużo po prostu czasu spędzałam na rowerze, a teraz skupiam się na tym, żeby jak najmniej być cieplem, jak najmniej się schładzać i po prostu delikatna rozgrzewka i dać się wszystko na czasie.
0: Niewiadoma awansowała na 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącej Reusser traci 69 sekund.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: dobry, dzień dobry. Zadawane tak często w listach do nas pytanie, czy musi być tak gorąco, odpowiadamy musi widocznie, skoro jest i tak będzie dzisiaj gorąco. Wczoraj było rekordowo, między innymi w Bogatyni, gdzie termometr pokazał 37 stopni Celsjusza, a dzisiaj jest szansa, że takie temperatury będą też w innych miejscach, bowiem dzisiejszy dzień będzie gorętszy od wczorajszego.
1: Tak gra, muzyczne radio.
0: Ale jutro będzie znośniej, 25-27 stopni. Dzień dobry, 9,5 po 8, oto środa, oto 5 sierpnia.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skins Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skins Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia. Zobaczenia
2: po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Skąd znam tę melodię? Skąd znam tę melodię, która jest z tyłu? Tylko nie mogę sobie przypomnieć, skąd znam tę melodię. A przecież wiem, że znam tę melodię. Przecież jest znana od lat i chodzić będzie po głowie. Na tym właśnie polega zrobienie hita nowego z czegoś, co jest stare. Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love. A na zegarze jest kwadrans po ósmej. Pozwólcie, teraz zajrzymy na drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Gdzie mi tym klaksonem? Tu się ludzie przestraszą. Słuchajcie, A4, jak skądkolwiek byście w którą stronę nie jechali, to bez większych utrudnień, co jest dziwne, z wyjątkiem tylko odcinka od Wrocławia, od Bielan Wrocławskich, dokładnie w kierunku na Zgorzelec, aż zakąty wrocławskie, tam albo stoi się na Dębowo, albo się jedzie niezwykle powoli, to ze sprawą tego, że lewy pas jest wyłączony, bo po pierwsze koszą, po drugie naprawiają bariery. Druga rzecz, remont mostu tolerancji wziął i sparaliżował Głogów, a kierowcy utknęli w korkach. Mieszkańcy Głogowa i kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 12 od poniedziałku zmagają się z ogromnymi utrudnieniami. Tam trwa remont dylatacji na moście tolerancji, czyli jedynej drogowej przeprawie przez Odrę w mieście. Wprowadzony 3 sierpnia ruch wahadłowy spowodował wielokilometrowe korki po obu stronach mostu. A tematem zainteresował się nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
2: Choć dla pojazdów powyżej 3,5 tony wyznaczono objazdy, część kierowców ciężarówek nadal próbuje przejechać przez Głogów. Dodatkowo wielu kierowców samochodów osobowych usiłuje włączyć się do ruchu od strony Starego Miasta, co jeszcze bardziej spowalnia przejazd. Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu podkreśla jednak, że remont był konieczny.
3: Remont dylatacji na moście tolerancji w Głogowie jest działaniem niezbędnym. Wcześniej przeprowadziliśmy ekspertyzę, która wykazała, że istniejące dylatacje nie spełniają w pełni obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Dalsze jej użytkowanie mogło doprowadzić do poważnego uszkodzenia, a w konsekwencji nawet do całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu. Nie mogliśmy dopuścić do takiej sytuacji, więc wykonanie tej naprawy było konieczne. A obecne utrudnienia są najmniejszymi, jakie mogliśmy zastosować przy tego typu pracach.
2: Po pierwszym dniu obowiązywania nowej organizacji ruchu, drogowcy zdecydowali o zmianach w kierowaniu ruchem.
3: Przeanalizowaliśmy sytuację na drodze i dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia korekt. Dlatego też zapadła decyzja, że wydłużamy czas sterowania ręcznego od godziny 5 rano do godziny około 20. Uprawnieni pracownicy będą na bieżąco dostosowywać sposób przepuszczenia pojazdów do aktualnego natężenia ruchu.
2: Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja

0: dróg krajowych i autostrad, ruch wahadłowy jest nieunikniony ze względu na zakres prowadzonych robót.
1: Ruch wahadłowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony prowadzony jest na całej długości mostu, ponieważ oprócz remontu delatacji wymieniamy także nawierzchnię jezdni. Pojazdy ciężarowe zostały skierowane na objazd, ponieważ roboty prowadzone są na zwężonym odcinku jezdni, a co za tym idzie, mogłoby to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
0: Drogowcy odpowiadają również na pytania kierowców, dlaczego prace nie są prowadzone wyłącznie nocą.
1: Musimy je etapować ze względów technologicznych.
0: Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia na moście tolerancji będą towarzyszyć kierowcom przez jeszcze najbliższe dni. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, tradycyjnie przypominamy 757-646-646 albo nagrać głosóweczkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. November!

0: Uwagi na gorąco.
1: Sosnówka. Jaka to jest ulica? Ulica liczy rzepy. Tam potrącenie rowerzysty, zderzenie z busem i w tym miejscu spodziewajcie się utrudnień. Na miejsce gonią służby, dajcie im trochę przestrzeni. Przypomnijmy, Sosnówka, ulica liczy rzepy, potrącenie rowerzysty przez busa. Takie tam zdarzenie. Jeśli wiecie o czym my nie wiemy, no to jeszcze raz przypominamy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
2: Hey, what's up? This is Mim.
3: I'm Liv.
2: This is Nervo and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Słuchajcie, kiedyś artysta to się jakoś nazywał Wodecki, Sośnicka, a teraz proszę bardzo Skubas. Co to znaczy Skubas? To w ogóle brak kultury jakiejś taki, jak można w taki sposób. Poza tym piosenka Życie jest piękne, śpiewana takim głosem, no to gdzieś ono jest piękne, jak tu słychać nostalgię i w ogóle jakoś tak. Proponuję przesunąć kolegę śpiewaka do sekcji gimnastycznej, tam nabierze, prawda, uśmiechu i optymizmu. A co? 8:30 na zegarze, my wracamy do was dosłownie za chwil kilka z najświeższą prognozą pogody i z raportem regionalnym. Jeszcze raz przypominamy, życie jest piękne.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Płacimy przebojowo.
0: Chociaż raz tak napisali w gazecie, na drugi dzień musieli napisać sprostowanie, jak głosi stary dowcip.
3: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej, we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: No to sprawdzamy, co teraz jest na termometrach, a jest od 21 do 26 stopni Celsjusza. I na tym mogłoby się zatrzymać w zasadzie, ale nie. Ten termometr dzisiaj popędzi, jego słupek szalony, niczym kolarze Tour de Pologne pędzący w Karpaczu pod górkę i z górki. Mnóstwo słońca, możliwe są burze po południu. Przed tym ostrzega oficjalnie IMGW. Może wiać bardzo silnie do 90 km na godzinę i spaść do 50 litrów na metr kwadratowy. Tego wszystkiego musicie wiedzieć o tym, że może spaść grad.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Pozostanie nam sprawdzić ciśnienie, to jest niskie 1011 hektopaskali i to jest jeden z powodów, dla którego dzisiaj biomet jest i będzie niekorzystny. Poza tym jakość powietrza bardzo dobra, w najgorszym wypadku dobra. Te żółte alerty to głównie Opolszczyzna, Wrocław, a także ziemia leszczyńska i częściowo Wielkopolska. A jeśli chodzi o inne rzeczy, no to teraz zapraszamy na najważniejsze wydarzenia z regionu, czyli kolejne wydanie raportu regionalnego. Jacek Rogulski.
5: No tak, zaczniemy od tego jednego z najważniejszych wydarzeń, ale to dopiero jutro, to dopiero przed nami. I tak szczerze mówiąc, powiem ci, Radku, że to dobrze, że ta pogoda nam się trochę zmienia. Jutro będzie tylko chłodniej, bo czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne będzie pierwszym prawdziwym górskim wyzwaniem już w czwartek, 6 sierpnia. Czwartek, 6 sierpnia, czyli jutro. Zawodnicy zmierzą się z wymagającymi i malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpocznie się w Żaganiu, meta na Orlinku w Karpaczu, gdzie kolarze będą finiszować około godziny 17. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
6: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową numer 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14.00 do około 17.00. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica, w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
5: No to pozostajemy jeszcze przy rowerowych eskapadach, ale już nie koniecznie tych zawodowych, bo w Pieszycach kończy się budowa nowej drogi dla rowerów. Nowoczesna asfaltowa trasa połączy docelowo Dzierżoniów z Górami Sowimi. Sprawdzał to Jacek Zych.
7: Tak, nowa droga dla rowerów to nieco ponad 2-kilometrowy odcinek w samym środku tej trasy. Trasa budowana jest w śladzie dawnej linii kolejowej łączącej Dzierżoniów z Pieszycami. Prace przekroczyły już pół metek.
8: Ona jest uzupełnieniem ścieżek rowerowych, które już dzisiaj funkcjonują. I dzisiaj bardzo bezpiecznie można przyjechać z Dzierżoniowa, przejechać przez Pieszyce, dojechać do Bielawy albo pojechać w Góry Sowie właśnie tą budowaną ścieżką rowerową, ponieważ ona jest od ulicy Bielawskiej, od Nowego Ronda do Gór Sowich, a tam kolejna ścieżka, która prowadzi już do Kamionek.
7: Powiedziała mi Dorota Konieczna-Nozel, burmistrz Pieszyc, która dodaje, że nowa droga dla rowerów ma być uzupełnieniem już istniejącej sieci dróg w zamieszkałym przez niemal 60 tysięcy mieszkańców w mieście Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce.
8: Ale oczywiście z tych ścieżek również korzystają nasi turyści, bo Pieszyce, brama do Gór Sowich, miasto w Górach Sowich, jesteśmy mocni rowerami. Chcemy, żeby rowery nie tylko te górskie, nie tylko na szlakach, ale również szosowe były u nas mile widziane.
7: Tak jak powiedziałem, prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie wartej ponad 2 miliony złotych drogi rowerowej planowano na wrzesień, październik tego roku. Z Pieszyc Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Na koniec ważna odpowiedź na ważne pytanie. Co zrobić, gdy twoja umowa o pracę wygasła, a dopadła cię choroba? To proste. Masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, jeśli je dostałeś w ciągu 14 dni po ustaniu zatrudnienia. Wystawiający je lekarz powinien jednak wiedzieć, że już nie jesteś zatrudniony. Mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Nie jest tak, że wraz z końcem umowy o pracę automatycznie tracimy prawo do na przykład zasiłku chorobowego, ale ważne jest to, czy od naszej umowy były odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe. Jednakże, gdy na zwolnienie lekarskie idziemy już po rozwiązaniu naszej umowy o pracę, to wtedy powinniśmy lekarzowi powiedzieć, że my już nie pracujemy. Po co to robimy? Po to, żeby on nie wysyłał z automatu tego naszego zwolnienia lekarskiego do byłego już pracodawcy.
5: No to już wszystko wiemy na ten temat. Na kolejny raport zapraszamy o 9.30. Jeśli chodzi o górską prognozę pogody, na którą zapewne wielu słuchaczy czeka, to ona będzie już za chwilę z lekkim opóźnieniem, ale będzie, bo to są naprawdę ważne informacje.
0: I nie jest to jak na kolejach planowane opóźnienie pociągu.
5: Ding dong!
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Cześć, tu Blanka. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Słońca bez końca.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
5: Sprawdzamy godzinę.
6: 8.42, za 18 minut minie 9. Pozwólcie, zagubiona prognoza pogody. Nieco później, proszę bardzo.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
9: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobry w Jeleniej Górze Karolina Andrzejewska, ratownik dyżurny. W szczytowych partiach Karkonoszy dzisiaj temperatura od 20 do 22 stopni, wiatr zachodni 7 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km. W tej chwili zachmurzenie małe, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, burze i momenty z gradem. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 33 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Proszę zwrócić uwagę na to, aby przygotować się odpowiednio w góry, czyli dzisiaj cały zestaw taki bardzo letni, słoneczny. Czyli nakrycie głowy, duża ilość płynów, ubranie odpowiednie, aby się nie poparzyć, i kremy z filtrem. I trasy takie, które są trasami lekkimi i nie bardzo wymagającymi, ponieważ dzisiaj lato w pełni. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

0: Bez końca to się wydaje, że człowiek do pracy chodzi i nic nie ma z tego, prawda? 14 minut przed godziną 9 będziemy sprawdzali, jak to jest z tym, czy coś mamy, czy jednak nie mamy z tej pracy.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel. Dzień dobry, Krzysztof Szwałek. Witam i zapraszam na informacje. Seniorzy w Polsce będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie, samorządy dostaną specjalne dotacje, by organizować dla nich pomoc. Już w piątek wchodzi w życie ustawa w tej sprawie, jej najważniejszy element to tak zwany bon senioralny. Będzie on miał charakter niepieniężny, dodatkową opieką mogą zostać objęte osoby po 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Szczegóły wsparcia mają być precyzowane w umowie zawieranej między zainteresowanym a samorządem. Za pieniądze z budżetu państwa miasta i gminy mają organizować m.in. wizyty opiekunów i pielęgniarzy. System wprowadzany będzie stopniowo, a rząd przez 3 lata wyda na ten cel 1 mld zł. Coraz mniej Polaków decyduje się na zmianę operatora komórkowego. Choć przejście do innej sieci nie wiąże się już ze zmianą numeru, w pierwszym półroczu takich operacji było o 100 tysięcy mniej niż przed rokiem. Najnowsze dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazują, kto traci, a kto zyskuje. Na czele jest sieć Orange, która przez pierwsze 2 kwartały zyskała prawie 37 tysięcy klientów przejętych od innych operatorów. Wyraźnie tracą za to Play i Plus. Bilans tej drugiej sieci to ponad 67 tysięcy utraconych abonentów. Nie zmieniła się istotnie pozycja T-Mobile, zyskują za to inni, mniejsi dostawcy usług, czyli tak zwane sieci wirtualne. Statystyki nie obejmują nowo aktywowanych numerów oraz dodatkowych kart dobieranych do umów. Na polskich drogach ginie coraz mniej osób, spada też liczba samych wypadków. Według Komendy Głównej Policji w pierwszej połowie tego roku było ich 9135, o 248 mniej niż przed rokiem, który był najbezpieczniejszy w historii. Liczba ofiar spadła o 60 do 666, mniej było również rannych. Aut na polskich drogach przybywa, więc według ekspertów skuteczne mogło się okazać zwiększenie liczby policyjnych kontroli oraz zaostrzenie przepisów. W wielu miejscach po remontach drogi stają się też bezpieczniejsze. Od marca można na 3 miesiące stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę.
1: Pora dla inwestora.
2: We wtorek na warszawskiej giełdzie główne indeksy śrubowały rekordy. WIG20 zyskał 1,35%. Do granicy 4000 punktów zabrakło mu ostatecznie tylko 4 oczek. Najmocniej drożały akcje KGHM. Lubiński kombinat zyskał prawie 8,4%. Spadały za to wyceny spółek handlowych. Na rynku walutowym umocnienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,73 zł, a za funta 5,03 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,63 zł, a 100 czeskich koron kosztuje 17,85 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Zorienka nie si si.

0: Słuchajcie, nie głupie jest to, żeby jechać na Chorwację, tylko trzeba sobie najpierw A. załatwić urlop, B. w czasie tego urlopu nie mieć nic do malowania, remontowania, wylewania posadzki, robienia strychów, więźby dachowej, więźby niedachowej, fotowoltaiki ze szwagrem, czy innych tego typu. Tam wystarczy tylko skorzystać z takiej możliwości, żeby śmigać sobie z biktycem na uszach, który grany jest w muzycznym radiu. A jeszcze trzeba kaski trochę wziąć, bo to nie są tanie rzeczy, jak mawiali bohaterowie pewnego serialu, do którego piosenkę tytułową nagrał właśnie Big Cyc. No cóż, w kwestii pieniędzy, no to możemy powiedzieć tylko jedno. Bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze, uśmiechajcie się do siebie i trzymajcie się. Chłodno dzisiaj, nie ciepło. Radek Bajor, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 9.
1: Czas na wiadomości.
4: 24 pożary dziennie w Polsce, dużo więcej niż przed rokiem. Tanieje ropa. Trump zapowiada na jutro otwarcie cieśniny Ormus. Ekipa Bir Komando zaczęła chronić ludzi przed niedźwiedziami w Bieszczadach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów, to obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i ekstremalne upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
4: Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu ma być nawet 40 stopni. Niektóre urzędy w różnych województwach, głównie na południu, zamkną się wcześniej. Urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
6: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem. Ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
4: Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na to, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Bir Komando kontra niedźwiedzie. W Bieszczadach pracę zaczęła specjalna grupa do odstraszania drapieżników. 12-osobowy zespół został wyposażony w strzelby. Jest już gotowy, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
7: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
4: Pierwsze akcje już za nimi. Grupa zaczęła płoszenie drapieżników zbliżających się do zabudowań. Wykorzystała m.in. gumowe kule. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Chodzi oczywiście o te strzeżone kąpieliska. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni. Chłodniej koło Ustki 18-19. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a to z powodu sinic. Milion euro w koszu na śmieci. Tak, mieszkaniec południowych Włoch przez pomyłkę wyrzucił los, który okazał się warty fortunę. Na szczęście pracownicy firmy odbierającej odpady ruszyli do akcji, przeszukali śmiecie i odnaleźli zwycięski kupon. Szczęśliwiec odzyskał 1 000 000 euro.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
9: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
8: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
10: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
8: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Po kontuzji wróciła także Maja Chwalińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek, pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3.
11: Good match.
8: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowanego poziomu w pierwszym secie. Grałem z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegulą. Drugi etap, drugie zwycięstwo Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: słońca bez końca.
1: Reklama. Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gargol, podaj się do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Hideaway, No Color. To znaczy, tak w sumie powinno się chyba przeczytać ten tytuł No Color, ale naśladujemy, podsłuchujemy to, jak mówią lub śpiewają artyści. To jest nasze odkrycie. Fajny letniak, jeden z na pewno z największych hitów tegorocznego lata u nas i mam nadzieję nie tylko. Ten numer też wam się podoba, bo wczoraj w lądowaniu Hit Planety kolejnym na miejscu 14 trzy oczka do góry. Dzień dobry, Arek Włodarski, południowy program muzycznego Radia w środę 5 sierpnia. Kwadrans po godzinie 9. Już wiecie, słowa te kieruję do stałych naszych słuchaczy, co też u nas się pojawi, co się wydarzy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany odważniej i bardziej racjonalnie spojrzą w przyszłość, ruszą nowe przedsięwzięcia. Byki, dzisiaj niepowtarzalna szansa na doprowadzenie do końca ciągnących się od dawna jakichś spraw i sprawek. Bliźnięta, ktoś może próbować tymczasem wtrącać się w wasze sprawy i stawiać swoje warunki. Raki, wszystko pójdzie zgodnie z planem, o ile nie przeszkodzą własne samoograniczenia. Lwy, wkrótce dotrą do was pozytywne wiadomości. Ktoś z bliskiego otoczenia przyniesie dobrą nowinę. Panny ogarnie dziś mania planowania, wciąż wakacji, wyjazdów i chęć do odpoczynku na gorącej plaży. Oj, kto nie ma tej chęci. Wagi. Dzisiaj w uczuciach będzie fajnie się działo. Dobry to czas na kolację przy świecach, zaręczyny i wspólne planowanie przyszłości. Skorpiony, znudzone prozą dnia codziennego, sięgną po niekonwencjonalne rozwiązania. Strzelcy obudzą się z mocnym postanowieniem zmian. Część uda się, ale nie te na przykład w pracy. Koziorożce, można liczyć na pomoc przyjaciół, ale nerwy trzeba trzymać mocno na wodzy. Wodniki, dobry czas na rozmowy, można pozwolić sobie nawet na szczere wyznania. Ryby, marzycielski nastrój nie wpłynie pozytywnie na chęć do pracy, ale generalnie samopoczucie będzie dziś okej. Osoby urodzone 5 sierpnia są niezależne i otwarte na nowe idee, z trudem podporządkowują się poleceniom i nie obawiają się otwarcie wyrażać swoich przekonań. Często mają talenty artystyczne, bywają ekstrawaganckie, w miłości są porywcze, niecierpliwe. No i często zmieniają obiekty swoich uczuć. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny agat, sprzyjający znak zodiaku wodnik. Solenizanci, Stanisława, wielka filantropka, energiczna, zapobiegliwa, Marian, dobry przywódca, strateg, rozjemca, Emil, pomysłowy, wnikliwy, wszystkiego dobrego. Dzisiaj świętują także Wenancja, Afra, Wenanty, Parys, Wenancjusz, Abel, Kasjana, Nonna, Virginia, czy też Virginia bardziej chyba by pasowało. Wszystkiego najlepszego. Dzień jest, kochani, dzisiaj krótszy od najdłuższego o godzinę i 25 minut, wciąż dłuższy od najkrótszego 7 godzin i 11 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 48 dni i dobrze te dni wykorzystajmy. Teraz czas do raportu regionalnego o 9.30. Wykorzystamy na kolejną porcję fajnej muzy. Będą dwa polskie nagrania. Alicja A-Stop, nowa polska muza raczej. Także za chwilę pani Ada, która przedstawi się sama. A w międzyczasie tak zwanym między innymi Dub Dogs. Do miłego dnia. Horoskop u nas jutro przed godziną 7 i po godzinie 9. Teraz 18 minut już

0: po godzinie 9.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Hej, z tej strony Ada Borkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. A to moja nowa piosenka Stories, nagrana wspólnie z Liberem. Zapraszam serdecznie do

0: Być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Reklama. Radio. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
5: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Przed nami kolejny upalny, bo nawet chyba nie gorący dzień, bo na nizinach temperatury dobiją do 35 stopni, a pewnie może być nawet i więcej. Na południu regionu też niewiele chłodniej, znaczy w ogóle, bo 33 stopnie. Jutro niższe mają być te temperatury. Dzisiaj na popołudnie, na wieczór znów i na noc są ostrzeżenia dotyczące burz. No wczoraj to się działo wieczorem 19:20, ponad 30 stopni, zero słońca, duchota. Czy dzisiaj będzie podobnie?
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Zaczynamy od ważnej informacji dla zmotoryzowanych. Mieszkańcy Głogowa i kierowcy przejeżdżający drogą krajową nr 12 od poniedziałku zmagają się z ogromnymi utrudnieniami. Trwa remont dylatacji na moście tolerancji jedynej drogowej przeprawy przez Odrę w mieście. Wprowadzony z tego powodu ruch wahadłowy spowodował wielokilometrowe korki po obu stronach mostu.
9: Choć dla pojazdów powyżej 3,5 tony wyznaczono objazdy, część kierowców ciężarówek nadal próbuje przejechać przez Głogów. Dodatkowo wielu kierowców samochodów osobowych usiłuje włączyć się do ruchu od strony Starego Miasta, co jeszcze bardziej spowalnia przejazd. Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu podkreśla jednak, że remont był konieczny.
10: Remont dylatacji na moście tolerancji w Głogowie jest działaniem niezbędnym. Wcześniej przeprowadziliśmy ekspertyzę, która wykazała, że istniejące dylatacje nie spełniają w pełni obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Dalsze jej użytkowanie mogło doprowadzić do poważnego uszkodzenia, a w konsekwencji nawet do całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu. Nie mogliśmy dopuścić do takiej sytuacji, więc wykonanie tej naprawy było konieczne. A obecne utrudnienia są najmniejszymi, jakie mogliśmy zastosować przy tego typu pracach.
9: Po pierwszym dniu obowiązywania nowej organizacji ruchu, drogowcy zdecydowali o zmianach w kierowaniu ruchem.
10: Przeanalizowaliśmy sytuację na drodze i dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia korekt. Dlatego też zapadła decyzja, że wydłużamy czas sterowania ręcznego od godziny 5 rano do godziny około 20. Uprawnieni pracownicy będą na bieżąco dostosowywać sposób przepuszczania pojazdów do aktualnego natężenia. natężenia ruchu.
9: Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch wahadłowy jest nieunikniony ze względu na zakres prowadzonych robót.
10: Ruch wahadłowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony prowadzony jest na całej długości mostu, ponieważ oprócz remontu delatacji wymieniamy także nawierzchnię jezdni. Pojazdy ciężarowe zostały skierowane na objazd, ponieważ roboty prowadzone są na zwężonym odcinku jezdni, a co za tym idzie, mogłoby to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
9: Drogowcy odpowiadają również na pytania kierowców, dlaczego prace nie są prowadzone wyłącznie nocą.
10: Musimy je etapować ze względów technologicznych.
9: Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia na moście tolerancji będą towarzyszyć kierowcom przez jeszcze najbliższe dni. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Z czterech kółek przesiadamy się na dwa kółka. Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne będzie pierwszym prawdziwie górskim wyzwaniem. Już w czwartek, 6 sierpnia, zawodnicy zmierzą się z wymagającymi i malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpocznie się w Żaganiu, meta na Orlinku w Karpaczu, gdzie kolarze będą finiszować około godziny 17. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu Lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową nr 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14 do około 17. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Na koniec Boguszów w Gorce, gdzie 12 sierpnia będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca z wieży widokowej na Dzikowcu. A więcej na ten temat wie Jacek Zych.
11: W samym fakcie oglądania zaćmienia słońca z wieży widokowej nie ma może nic specjalnego. Ta jest dostępna przez okrągłą dobę i bezpłatna. Dobrą wiadomością jest jednak to, że specjalnie dla tych, którzy zdecydują się oglądać to niecodzienne zjawisko ze szczytu wieży stojącej na wysokości ponad 770 metrów nad poziomem morza, uruchomiona zostanie kolej linowa, która będzie pracowała w tym dniu do późnych godzin wieczornych.
12: Od godziny 17 do godziny 22 kręcimy koleją, wychodzimy frontem do klienta. Zapraszamy bardzo serdecznie, żeby obserwować właśnie to kosmiczne zjawisko z naszej wieży. To będzie tuż przed zachodem słońca i jednak z takiej wieży będzie doskonała widoczność.
11: Powiedział mi Igor Hoffman, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach. Będzie też wisienka na torcie, bo częściowe zaćmienie słońca to nie jedyne zjawisko astronomiczne, jakie będzie przyciągać na Dzikowiec, podobnie jak w przypadku ostatniego zaćmienia Księżyca, prawdziwe tłumy.
12: No tak, tak, to było zaćmienie Księżyca w tamtym roku. No ponad 800 osób wjechało w tym czasie na górę Dzikowiec i byliśmy po prostu bardzo mocno zdziwieni tym faktem, że ludzi tak to interesuje, dlatego też otwieramy się teraz z powrotem dla odwiedzających nas na Dzikowcu i zapraszamy na zaćmienie słońca i oczywiście taki deser na koniec będzie, czyli Perseidy, bo Ziemia wchodzi w rój Perseidów i będzie największe natężenie właśnie Perseidów tej nocy.
11: Ostatnie pełne zaćmienie słońca widoczne było w północno-wschodniej Polsce w 1954 roku. Najbardziej spektakularne częściowe zaćmienia miały miejsce w 1999 i w 2015 roku, kiedy Księżyc zakrył ponad 65% tarczy słonecznej. Jeszcze bardziej widowiskowe zaćmienie słońca, już teraz nazywane zaćmieniem stulecia, będzie miało miejsce 2 sierpnia 2027 roku, potrwa aż 6 minut i 23 sekundy. Z Boguszowa Gorc dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
8: Kolejny raport już o 10.30, a przed nami górska prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBR w Jeleniej Górze Karolina Andrzejewska, ratownik dyżurny. W szczytowych partiach Karkonoszy dzisiaj temperatura od 20 do 22 stopni, wiatr zachodni 7 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km. W tej chwili zachmurzenie małe, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, burze i momenty z gradem. W dolnych partiach Karkonoszy i Kozienie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 33 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Proszę zwrócić uwagę na to, aby przygotować się odpowiednio w góry, czyli dzisiaj cały zestaw taki bardzo letni, słoneczny. Czyli nakrycie głowy, duża ilość płynów, ubranie odpowiednio, aby się nie poparzyć i kremy z filtrem. I trasy takie, które są trasami lekkimi i nie bardzo wymagającymi, ponieważ dzisiaj lato w pełni.
14: Dzień dobry, Dominika Adamczyk, ratownik dyżurny grupy sudeckiej. Zachmurzenie dzisiejszego dnia umiarkowane, ale przechodzić będzie do dużego w związku z tym, że pogoda ma się zmienić, to znaczy lokalnie. Opad konwekcyjny 32 do 34 stopni, wiatr słaby zmienny. W czasie burz mocno powieje, to znaczy 80 km na godzinę. Powyżej 1200 metrów przelotnie opady deszczu oraz burze. Temperatura nieco niższa, 23 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany, kierunek zachodni. Podczas burz zachowajcie Państwo bezpieczeństwo. Zapraszamy oczywiście w góry, analizujcie prognozę pogody, przygotujcie się do tych wycieczek. Zapraszamy i miłego dnia. Dziękuję.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hello Poland. We are SNC and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
9: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
10: Po reklamie.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Lackluster, zabierz mnie na morze, no to pewnie od nas trójką i z innych regionów południowo-zachodniej Polski także, najpierw czwórką, później z trójką, no raczej spokojnie, ale ostrożnie do przodu. Sporo utrudnień mamy na dolnośląskim odcinku A4 związanych z robotami drogowymi, na szczęście nie żadnymi wypadkami i oby tak było. Informacja na przykład roboty na kilometrze 40 i do 47 Bolesławiec, naprawa nawierzchni, lewy pas zablokowany, to jest między węzłem Godzieszów a węzłem Krzyżowa. Mamy także w tym miejscu kolejny element robót, czyli wymiana barier energochłonnych na pasie rozdziału, lewy pas zamknięty, to jest węzeł Krzyżowa i węzeł ta strefa ekonomiczna Krzywa, kierunek Wrocław, roboty drogowe. Jeszcze też roboty na dolnośląskim odcinku między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, na obu pasach zatory i korki, i w takim miejscu zawsze łatwiej jakieś zdarzenie, stłuczkę, więc bądźcie bardzo ostrożni w czasie przejazdu między węzłem Wrocław Południe, kąty wrocławskie w jedną i w drugą stronę, czyli albo w kierunku Legnicy, albo w kierunku na Wrocław.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: 8 minut dzieli nas od godziny 10:00.

0: No i tych słów się trzymajmy. Mam dobry dzień, mam lepszy czas. Czas na wiadomości.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10.
8: Czas na wiadomości.
9: Karambol na S7. Pięć pojazdów zderzyło się pod Krakowem. Nowe rowery miejskie zdemolowane. Straty idą w dziesiątki tysięcy. Polskie kluby ruszają po Europę. Pięć drużyn walczy o puchary. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karambol na krakowskiej ekspresówce na trasie S7 zderzyło się aż pięć pojazdów, w tym ciężarówka. Wschodnia obwodnica Krakowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na miejscu pracują służby. Ruch skierowano na objazdy. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
10: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
9: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Helikopter zabrał ją do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dzisiaj chronimy się przed upałem. Temperatura w przeważającej części kraju przekroczy 35 stopni. Lekarze apelują, kto może, niech unika wychodzenia z domu zaraz po południu. Niektóre miasta przygotowały zraszacze wodne, pracują w szczególnie uczęszczanych miejscach. Tak jest na przykład w Warszawie, na Placu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży i na Smolnej.
11: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
9: Mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maliszewska. W śródmieściu Warszawy stanęło 30 zraszaczy.
12: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy. Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
13: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
12: Idealny.
9: Mówią walczący z upałami warszawiacy. Nowe rowery miejskie miały służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Nic z tego, zostały już zniszczone przez wandali. Zdemolowali oni blokady na tylnym kole i moduł GPS. Prawdopodobnie ktoś chciał je ukraść, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich, która ma apel do mieszkańców.
14: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
9: Nowe rowery działały ledwie 2 tygodnie. Straty wyceniono na 30 tysięcy złotych. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
9: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. 5 polskich zespołów piłkarskich zagrało awans do decydującej rundy eliminacji europejskiej pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze. Już dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt. To Liga Europy. A pozostali grają jutro. Lech Poznań, Klaskiwik, Wyspy Owcze, Jagiellonia, Rangers FC, Raków, Hammarby i GKS Hapoel Tel Awiw.
8: To były wiadomości.
6: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wahach.

0: akustyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

No dzisiaj wydaje się, że te burze już zdecydowanie wcześniej się pojawią u nas niż w dniu wczorajszym. Częściowo już gdzieniegdzie padało, a te kolejne opady w gotowości. Burze na popołudnie już są zapowiadane i doskonale o tym wiecie, bo mówimy o tym od rana. Powoli przybywa tychże chmurek także, między innymi w tej chwili komórki burzowe na północ, północny zachód od Jeleniej Góry, tak między Jelenią Górą a Gryfowem Śląskim. Tutaj spodziewajcie się opadów deszczu, które w tej chwili przemieszczają się z południowego zachodu na północny wschód. Gorąco. Od jutra zmiana aury, podobno kilka stopni mniej, no ale też jeszcze może zagrzmieć i popadać. Więcej o pogodzie o 10.30 przed raportem regionalnym, który już przygotowywany jest przez naszych reporterów. Muzycznie Staszek z Góry, Justyna Steczkowska, pójdę tam. Pojawi się także Ina swoim wielkim

0: wakacyjnym przebojem Rendezvous.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian walka z guzem.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Gargol, udaj się do plota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Przez Dolny Śląsk już przetaczają się pierwsze komórki burzowe i takie z opadami deszczu. Nie są to jeszcze jakieś bardzo intensywne opady i burze, ale jednak zachmurzenie wraz z tym też już nie wszędzie jest takie małe. Choć na wschodzie, północy oczywiście pełnia słońca w wielu miejscach Dolnego Śląska. Upalnie i w zapowiedziach opady deszczu oraz burze, temperatury maksymalne 33-35 stopni Celsjusza.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: 10.30 minęła. Raport regionalny, Jacek Rogulski.
9: Zaczynamy od tego, co przed nami. Dzisiaj kolejny dzień morderczych upałów, natomiast w następnych dniach można już spodziewać się pewnego ochłodzenia. Jednak na dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami. Temperatura maksymalna we Wrocławiu w granicach nawet 35 stopni Celsjusza. Po południu w regionie możliwe także burze i opady deszczu. W czwartek na termometrach do 30 stopni Celsjusza i większe prawdopodobieństwo burz. Natomiast w piątek możemy liczyć już na chwilę przerwy od tropikalnych temperatur. Przypominamy, że podczas upałów należy słońca kwisnie.

0: Jak pan miejsce atrakcyjne do zamieszkania, nie ta duża, ważna metropolia, ale trudna w funkcjonowaniu, więc tak naprawdę Ząbkowice Śląskie będą wyjątkowe.
1: Powiedział Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich, gdzie właśnie rozpoczyna się budowa dwóch bloków mieszkalnych z ponad setką nowych mieszkań.
0: 120 mieszkań. Jeden blok będzie budowany przez TBS, która gmina jest 100% właścicielem, a drugi to będzie budowany przez gminę, gdzie to będzie budynek z mieszkaniami komunalnymi dla naszych mieszkańców. Dwa budynki z podziemnymi garażami, już nowoczesne, z windami.
1: Ząbkowice Śląskie, jak wiele innych miast, boryka się z problemem depopulacji. Wciąż zgonów jest tam więcej niż urodzin. Dla władz pocieszające jest jednak to, że na mieszkania oczekuje tam ponad 100 osób i rodzin. Z każdym rokiem ta lista się wydłuża. Z Ząbkowic Śląskich dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
2: W poniedziałek, 10 sierpnia, na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski, a także z Czech i Niemiec, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym, mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
3: Jest to dzień wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Dzień, w którym się spotykają ludzie zjeżdżający nie tylko z regionu Karkonoszy, ale z całej Polski. Spotykają się na Śnieżce. Temu oczywiście też towarzyszy msza. No my jesteśmy do tego przygotowani. Wiemy, że w sierpniu w okolicach 10 jest to kulminacja pod względem ilościowym ruchu turystycznego i również na Śnieżce. Wszystko też będzie zależne od tego, jaka będzie pogoda tego dnia. W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę.
2: Dodajmy, że w dniu święta obowiązywać będzie bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Na koniec interesująca propozycja. Oddaj krew, weź voucher i jedz pyszności we Wrocławiu. Za dania i napoje nie zapłacisz nic albo kupisz je z dużym rabatem. To co, gotowi by czynić dobro i otrzymywać je w zamian? O szczegółach Ada Szurman.
4: Darmowa mrożona kawka albo lemoniada, a może smakowite ciastko czy lody, które można zjeść we Wrocławiu, a także atrakcyjne duże rabaty na dania główne, to możliwe, bo przez cały sierpień w stolicy Dolnego Śląska trwa akcja Oddaj krew, odwiedź gastro. Dzięki niej po oddaniu krwi dawca otrzymuje voucher do wykorzystania we wrocławskich restauracjach. Akcja organizowana jest już po raz trzeci przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy współpracy z restauratorami. Chodzi o to, by promować ideę honorowego krwiodawstwa, a vouchery to forma podziękowań dla dawców, ale i zachęta, by czynić dobro. To ważne właśnie teraz, w wakacje, kiedy krwi brakuje najbardziej. Dzieje się tak, bo dawcy wyjeżdżają na urlopy, a zapotrzebowanie na życiodajny, bezcenny płyn nie maleje. Potrzebują jej choćby pacjenci podczas operacji, a także ofiary wypadków. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że krew ratuje życie i każdy z nas może jej potrzebować w najmniej oczekiwanym momencie. Voucher na napoje i dania można dostać tylko raz i należy wykorzystać do 5 września. Otrzymamy go we Wrocławiu, Głogowie, Lubinie i Legnicy. By oddać krew trzeba być pełnoletnim, ważyć więcej niż 50 kg i być zdrowym. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Były wiadomości. Niezapomniane hity wszechczasów.
6: To już niedługo te niezapomniane hity wszechczasów, chociaż pojawią się także w najbliższych minutach. Między innymi będzie to numer od Garcia, czyli Bamboleo. A kolejny raport regionalny już u nas o godzinie 12.30. Zapraszamy po południu. 22 minuty dzielą nas od godziny 11.
7: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy, którzy słuchają nas gdzieś tam w Polsce, jest takich wielu ruszających na trasy, między innymi w okolicach Krakowa. Jest siódemka rano tutaj na tej drodze ekspresowej na wschodniej obwodnicy miasta między węzłami Kraków Przewóz, Kraków Nowa Huta. Doszło do karambolu, 4 auta osobowe się zdarzyły i ciężarówka. I w dalszym ciągu w tym miejscu są utrudnienia w ruchu. Trzeba uważać. Także niewielkie na szczęście utrudnienia są udziałem podróżujących S5 na wysokości miejscowości Wilkowice. To jest między Lesznem, dalej Kościan i do Poznania. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to z ciężarówki odpadło koło, ale to wszystko miało miejsce w okolicach miejsca obsługi podróżnych Wilkowice. No i tam można łatwo się schować, z tego też powodu te utrudnienia nie są jakieś wielkie. Uważajmy wszędzie, gdzie kręcimy. Na A4 także sporo robót, przypomnę, na dolnośląskim odcinku. Spowolnienie ruchu między kątami a Pietrzykowicami i tam także drogowce oraz na wysokości Wądroża Wielkiego, ale tutaj chyba doszło do jakiegoś niewielkiego zdarzenia. Stłuczki i też utrudnienia na pasach w kierunku na Wrocław mamy przed węzłem Wądroże Wielkie hamowanie. Wielkie hamowanie, nieźle to wyszło. No to my teraz już się zatrzymujemy, życząc szerokości.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: No i uważajmy też na burzę. Dzisiaj Filip Lato, no właśnie, z tytułową burzą u nas co godzinę.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
5: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
5: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia, kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
8: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
9: Za darmo.
8: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
5: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
10: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
5: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: W upał to piwo bezalkoholowe dobrze wchodzi. A propos wody, to wodę za darmo w restauracjach dostaje się nie tylko na południu Europy, ale także na północy. Między innymi to standard w Szwecji. U nas pewnie tak, zawsze z czymś nowym będą z tym problemy.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Mesalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
3: Po reklamie.
4: 11.30.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Pogoda.
4: Upalnie dzisiaj temperatury w okolicach 35 stopni na pewno, może więcej. W tej chwili już średnio na Dolnym Śląsku 30-31, ale to nie są żadne rekordy, bo w Polsce południowo-wschodniej tam są wyższe temperatury. Najcieplejsze miasto w naszym kraju nadane z godziny 11, Rzeszów ponad 36 stopni Celsjusza, najchłodniej w Koszalinie niecałe 25 stopni. U nas zachmurzenie małe, ale nie wszędzie, bo miejscami duże. W tej chwili opady deszczu, więcej chmur, między innymi w okolicach Legnicy. To jest ta strefa, która przesuwa się z południowego zachodu na północ i południowy wschód. Padało gdzieś tam w okolicach między innymi Jelenie Góra i poszczególnych miejscowości, kiedy ta strefa opadów się przemieszczała na północ regionu. W ciągu dnia na popołudnie synoptycy cały czas zapowiadają, ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami, silnym wiatrem. Mogą pojawić się także opady gradu.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Bueno.

0: promocja.
1: Muzyczne radio.
0: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
6: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
0: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
7: Pan Filip Lato z Nomen Omen, nagraniem zatytułowanym Burza. Oby burze w liczbie mnogiej nas dzisiaj ominęły, ale jednak chyba nam się nie upiecze. Już zresztą takie niewielkie chwilowe opady deszczu wraz z punktowymi burzami przemieściły się, przemieszczają przez Dolny Śląsk.

0: tworząc taki numer, trafia się do historii muzyki, ogólnie mówiąc, rozrywkowej, tanecznej, dance'owej, Hathaway, charakterystyczne brzmienia lat 90. Kiedy to było? Jejku, what is love?
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Autostrada 4 to będzie chyba 105 kilometr na wysokości węzła Wądroże Wielkie, pasy w kierunku na Wrocław. Tutaj doszło do wybuchu opony, no i mamy zwężkę, utrudnienia. Zator już ma około 2-3 kilometrów. No albo hamujemy, wolno się przemieszczamy, albo trzeba chwilkę nawet odstać swoje, trzeba uważać w tym miejscu. Nie bardzo mocno straszymy, ale już od jakiegoś czasu przestrzegamy naszych zmotoryzowanych słuchaczy o utrudnieniach na terenie dawnego województwa jeleniogórskiego jutro w związku z przejazdem kolarzy w kolejnym etapie Tour de Pologne. Jutro odcinek Żagań-Karpacz. Dzisiaj odcinek Gorzów Wielkopolski. I co? Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra. Wyścig już za moment wystartuje i pojadą Gorzów, Zdroisko, Przyłęk, Strzelce, Kraińskie, Zwierzyn, Goszczanowo, Skwierzyna, Popowo, Międzyrzecz, później Niedoperek, Kaława, Jordanowo, Świebodzin, Rosin, Kalsk, Sulechów, Radwice, Trzebiachów, Bojadła, Tarnawa, Zabór, Przytok, Stary Kisielin, Zielona Góra, około 16.30 meta na ulicy Bohaterów Westerplatte, czyli zmotoryzowani słuchacze muzycznego radia na terenie województwa lubuskiego też muszą liczyć się z utrudnieniami. A jutro będzie przejazd na etapie czwartym Żagań, start godzina 12.15 i później Świętoszów, Osiecznica, Zebrzydowa, Nowogrodziec, Gościszów, Lubań, Giebułtów, to będzie gdzieś w okolicach 14.40, Mirsk około 14.50, Kwieciszowice, Antoniów, Boża Góra, to już powiat karkonoski, wcześniej powiat lwówecki, a wcześniej jeszcze oczywiście lubański, to około godziny 15.20-24. Piechowice, Sobieszów, Cieplice, Podgórzyn, Sosnówka, Borowice i znów Podgórzyn, Sosnówka. No i co? Karpacz Górny i meta na ulicy Olimpijskiej około godziny 16.40. Całe popołudnie, jutro od przynajmniej godzin południowych do tych popołudniowych będą utrudnienia w ruchu na terenie powiatu lubańskiego, lwóweckiego, a później karkonoskiego i bardzo prosimy o wzięcie to pod uwagę w czasie naszych jutrzejszych podróży.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to coś letniego na uspokojenie emocji. Bacardi Feeling. Kolejny przebój lat 90. Kate Yani.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Gargol, udaj się do plota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
1: Czas na wiadomości.
6: Prawie 40 na termometrach, tak będzie dziś. Nikt nie zatrzymał się do auta po wypadku, drogowcy publikują nagranie. Problemy na lotnisku w Lipsku w Niemczech z powodu drona. Dorota Wardecka, dzień dobry. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju pokażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie służby nie wykluczają nawet 40 stopni Celsjusza. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
7: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i Ziemia Łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie. Podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
7: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
8: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
7: Upały zaczną ustępować w piątek.
6: Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
9: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
6: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nikt nie potrzebuje pomocy po tym, jak auto uderzyło w barierę i dachowało. To sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z tej sytuacji, by przypomnieć, że zatrzymanie się i udzielenie pomocy to obowiązek, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDKiA.
10: Pokazujemy rzeczywistość te zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
6: Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Stało się to w nocy w pobliżu lotniska w Lipsku w Niemczech na wysokości 400 metrów, 6 kilometrów od Lipska. Maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. A wcześniej, też ostatniej nocy, lotnisko w Lipsku wstrzymało operację po tym, jak na płycie lotniska znaleziono drona z zapalnikiem, pisze Bild. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
11: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
6: Trasa będzie zamknięta do odwołania.
1: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szeroki wybór? Pełny smak?
8: Tak,
7: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy do

0: to be or not to be.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
3: A dzisiaj nie dla wszystkich Sweet Summer Day, męczący upał. Doskwiera nie tylko w dzień, ale jak słyszeliście w naszych wiadomościach, także nocą, no bo te nagrzane ulice, bloki, domy także, bo nie da się tego uniknąć, choćby dom był bardzo dobrze uszczelniony, no jakieś stare kamienne mury trzymają więcej chłodu. A jeszcze za chwilę, gdy wyśpiewa swój numer Chris Rea, Marek Jackowski. No i a propos, oprócz błękitnego nieba.

0: niektórym nie tylko dzisiaj, ale i ostatnio za dużo tego błękitnego nieba, z którego leje się żar. Za chwilę prognoza pogody, 12:30.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej, we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Pogodnie, słonecznie, upalnie, temperatury maksymalne dzisiaj na pewno w okolicach 34-35 stopni Celsjusza. Dla całego regionu na popołudnie i na wieczór, a nawet w nocy wciąż aktualne są ostrzeżenia o opadach deszczu oraz burzach. Te opady teraz przemieściły się na północ, między innymi w okolice Głogowa. Przeważnie zachmurzenie małe.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Choć chwilami też zachmurzenie wzrasta. Czas na raport regionalny. No właśnie, a propos, wrócimy do Głogowa, chociaż o zupełnie innej sprawie będzie niż o pogodzie. Jacek Rogulski.
4: Upały dają nam się nieźle we znaki, a przede wszystkim zmotoryzowanym. Tymczasem remont mostu Tolerancji sparaliżował Głogów, a kierowcy utknęli w dużych korkach. Od poniedziałku trwa remont dylatacji na moście, jedynej drogowej przeprawie przez Odrę w mieście. Wprowadzony ruch wahadłowy spowodował wielokilometrowe korki po obu stronach mostu.
5: Choć dla pojazdów powyżej 3,5 tony wyznaczono objazdy, część kierowców ciężarówek nadal próbuje przejechać przez Głogów. Dodatkowo wielu kierowców samochodów osobowych usiłuje włączyć się do ruchu od strony Starego Miasta, co jeszcze bardziej spowalnia przejazd. Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu podkreśla jednak, że remont był konieczny.
6: Remont dylatacji na moście Tolerancji w Głogowie jest działaniem niezbędnym. Wcześniej przeprowadziliśmy ekspertyzę, która wykazała, że istniejące dylatacje nie spełniają w pełni obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Dalsze jej użytkowanie mogło doprowadzić do poważnego uszkodzenia, a w konsekwencji nawet do całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu. Nie mogliśmy dopuścić do takiej sytuacji, więc wykonanie tej naprawy było konieczne. A obecne utrudnienia są najmniejszymi, jakie mogliśmy zastosować przy tego typu pracach.
5: Po pierwszym dniu obowiązywania nowej organizacji ruchu, drogowcy zdecydowali o zmianach w kierowaniu ruchem.
6: Przeanalizowaliśmy sytuację na drodze i dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia korekt. Dlatego też zapadła decyzja, że wydłużamy czas sterowania ręcznego od godziny 5 rano do godziny około 20. Uprawnieni pracownicy będą na bieżąco dostosowywać sposób przepuszczenia pojazdów do aktualnego natężenia ruchu.
5: Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch wahadłowy jest nieunikniony ze względu na zakres prowadzonych robót.
6: Ruch wahadłowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony prowadzony jest na całej długości mostu, ponieważ oprócz remontu dylatacji wymieniamy także nawierzchnię jezdni. Pojazdy ciężarowe zostały skierowane na objazd, ponieważ roboty prowadzone są na zwężonym odcinku jezdni, a co za tym idzie, mogłoby to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
5: Drogowcy odpowiadają również na pytania kierowców, dlaczego prace nie są prowadzone wyłącznie nocą.
6: Musimy je etapować ze względów technologicznych.
5: Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia na moście Tolerancji będą towarzyszyć kierowcom przez jeszcze najbliższe dni. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Teraz dobre informacje dla miłośników dwóch kółek. W Pieszycach kończy się budowa nowej drogi dla rowerów. Nowoczesna asfaltowa trasa połączy docelowo Dzierżoniów z Górami Sowimi. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, nowa droga dla rowerów to nieco ponad 2-kilometrowy odcinek w samym środku tej trasy. Trasa budowana jest w śladzie dawnej linii kolejowej łączącej Dzierżoniów z Pieszycami. Prace przekroczyły już półmetek.
8: Ona jest uzupełnieniem ścieżek rowerowych, które już dzisiaj funkcjonują i dzisiaj bardzo bezpiecznie można przyjechać z Dzierżoniowa.
9: właśnie.
8: Przejechać przez Pieszyce, dojechać do Bielawy albo pojechać w Góry Sowie właśnie tą budowaną ścieżką rowerową, ponieważ ona jest od ulicy Bielawskiej, od Nowego Ronda do Gór Sowich, a tam kolejna ścieżka, która prowadzi już do Kamionek.
7: Powiedziała mi Dorota Konieczna-Nozel, burmistrz Pieszyc, która dodaje, że nowa droga dla rowerów ma być uzupełnieniem już istniejącej sieci dróg w zamieszkałym przez niemal 60 tysięcy mieszkańców w Trójmieście, Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce.
8: Ale oczywiście z tych ścieżek również korzystają nasi turyści, bo Pieszyce, brama do Gór Sowich, miasto w Górach Sowich, jesteśmy mocni rowerami, chcemy, żeby rowery nie tylko te górskie, nie tylko na szlakach, ale również szosowe były u nas mile widziane.
7: Tak jak powiedziałem, prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie wartej ponad 2 miliony złotych drogi rowerowej planowano na wrzesień, październik tego roku. Z Pieszyc, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Na koniec postawa godna naśladowania. Choć byli poza służbą, nie zawahali się ani chwili i ruszyli na pomoc ofiarom wypadku. To policjanci z komend w Trzebnicy, Środzie Śląskiej i Krotoszynie.
10: Policjanci byli świadkami groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w gminie Nieborów w województwie łódzkim. Kierowca Volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. A jego samochód dachował. Świadkami tego niebezpiecznego zdarzenia byli policjanci, którzy w czasie wolnym od służby jechali na szkolenie do Akademii Policji w Szczytnie. Byli to starszy aspirant Łukasz Matuszewski z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, młodszy aspirant Norbert Brzoski z Komendy w Środzie Śląskiej oraz starszy aspirant Adam Olejnik z Komendy w Krotoszynie. Policjanci nie wahali się ani chwili. Zaalarmowali służby ratunkowe i ruszyli z pomocą poszkodowanym. Samochód po uderzeniu w drzewo przewrócił się na bok, dlatego policjanci, działając wspólnie, wydostali uwięzione ofiary przez okno przewróconego pojazdu. Dzięki ich zdecydowanej i sprawnej akcji bezpiecznie ewakuowano dwoje dzieci i dwoje dorosłych. Następnie przekazali całą czwórkę ratownikom. Jak mówi Daria Szydłowska z Trzebnickiej Policji, ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że policyjna służba nie kończy się wraz z zdjęciem munduru. Policjantem jest się przez całą dobę i dodaje, że na szczęście tym razem skończyło się na strachu, a uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Kolejny raport o 13.30.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: My name is Andreas.
12: And I'm Alexander. And we are
11: Gravitonas.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: A czwórka, odcinek Legnicki, kierunek Wrocław od węzła Legnickie Pole, tutaj przez Mikołajowice, aż do Wądroża Wielkiego, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Mamy zator, czyli dość spory odcinek z hamowaniem. Upał na pewno nie wpływa dobrze na biometr. Za kierownicą można czuć znużenie, senność, nerwowość. Nawet kiedy działa nam dobrze klima, naprawdę to trudne warunki jazdy. No i trzeba na pewno wzmóc czujność. Nie tylko na dolnośląskim odcinku autostrady A4, S3 na odcinku w stronę Goleniowa, od strony Szczecina. Tutaj najpierw roboty drogowe, a wcześniej zderzenie na wysokości miejscowości Rurka, Dobroszyn, no i tutaj też kilkukilometrowy mamy zator w kierunku nad piękne polskie morze.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
4: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
5: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu. O Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia. Zobaczenia
6: po reklamie.
7: Muzyczne radio.
0: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Filip, lato i burza dzisiaj takowe możliwe.

To niech burze was omijają. Miłego, fajnego, spokojnego popołudnia i trzymajcie się, no właśnie, jak tu powiedzieć, ciepło, no nie. Uważajcie na siebie, korzystajcie z uroków lata bezpiecznie, no i przetrwajmy te upały. Od jutra ma być troszkę chłodniej. Arek Włodarski, do usłyszenia.

0: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 13.
8: Czas na wiadomości.
10: Jest zarzut dla kombajnisty po wypadku, w którym zginęło dziecko. Są wyniki audytów w warszawskich szpitalach i nie są dobre. Piekielne upały w całej Polsce, niektóre urzędy pracują dziś krócej. Dorota Wardycka. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
11: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
10: Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znów rosną, bo kryzys w cieśninie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się, choć jak zauważa Donald Tusk.
12: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana.
10: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, podobne do programu CPN z początku lata, przynajmniej na koniec tych wakacji. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo, tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
10: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze. Część z nich została już wcielona w życie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy, jak prognozuje IMGW. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni, a termometry niemal w całej Polsce pokazują dziś powyżej 35 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak dany urząd pracuje. Dwa nowe gatunki ptaków pojawiły się w zoo we Wrocławiu. Jeden z nich to unikat w skali kraju. Chodzi o afrykańskie sułtanki, znane z tego, że sprawnie poruszają się po pływających liściach roślin wodnych, co wygląda, jakby chodziły po tafli wody. Drugi nowy gatunek we wrocławskim ogrodzie to czubacze hełmiaste. Duże ptaki naturalnie mieszkające w lasach deszczowych Ameryki Południowej, które z powodu m.in. masowej wycinki drzew tracą swoje naturalne środowisko.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Gargol, udaje się do plota.
8: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla was

było nagranie, które w muzycznym radiu pojawiło się już jakiś czas temu. Thank you so much i Cheat Codes. Kwadrans po godzinie 13, środowe popołudnie i piąty dzień sierpnia. Dzisiaj w kalendarzach mówimy wam dzień dobry i to takie bardzo słoneczne dzień dobry, bo dzisiaj kolejny dzień pod znakiem upałów. Z całą pewnością to dobry znak dla tych, którzy na przykład urlopują w naszych okolicach albo urlopują w domu i po prostu odpoczywają. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Bardzo mi miło, że mogę wam towarzyszyć. Po polsku zagramy utwór, którego myślę dawno nie słyszeliście. Centrala 57. To w sumie taki kultowy zespół. Ich piosenka z 2016 roku, 10 lat temu minęło. Kiedy, pytam, to małe miasteczka.

0: Kolejne gorące premiery i zapowiedzi wakacyjnych hitów. Tu i teraz Music News, dziś za sprawą Pitbulla i Jasona Derulo, Disco Bambino i Sophie Ellis Bextor, a także Blanki, która tym razem zaśpiewa na piłkarską nutę. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Uwielbiany przez wielu słuchaczy muzycznego radia, Pitbull ponownie łączy siły z Jasonem Derulo przy okazji premiery nowego singla Privacy. Utwór wyprodukowany przez duet Stereotypes wyróżnia się chwytliwym międzynarodowym brzmieniem, które odzwierciedla wizję muzyki globalnej, łączącej słuchaczy dzięki twórczości wykraczającej poza granicę. Nowy singiel to kolejne wspólne przedsięwzięcie tych uznanych artystów, którzy wcześniej współpracowali już przy utworach Fire, Drive You Crazy czy My Life. Proces powstawania piosenki stanowi doskonały przykład współczesnej, nieznającej granic współpracy twórczej. Pitbull nagrał swoje partie wokalne w Australii podczas trasy koncertowej, a sam utwór powstawał w różnych zakątkach świata. Privacy od Pita i Jasona, już do posłuchania w muzycznym radiu. Dalej szukamy wakacyjnych hitów. Specjalista od muzyki Italo Disco, Disco Bambino, wydał singiel Dancing With You we współpracy z ikoną disco popu Sophie Ellis Bextor oraz legendą muzyki Nilem Rodgersem. Przepełniona nostalgią za latami 70. kompozycja łączy charakterystyczną, dynamiczną gitarę Rodgersa z kultowym wokalem Sophie Ellis Bextor, opowiadając słodko-gorzką historię o złamanym sercu, tęsknocie i umiejętności wybaczania. Piosenka od pierwszych dźwięków niesamowicie wpada w ucho, a w muzycznym radiu gramy ją już praktycznie na okrągło. Music News. I na koniec piłkarska propozycja od Blanki. Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA Polska 2026 jejejo daje mnóstwo pozytywnej energii. Szybko wpada w ucho. Gdy tylko rozpocznie się pierwszy mecz, wszystkich nas ogarnie piłkarska gorączka. To samo dotyczy tego właśnie utworu. Dzięki zaangażowaniu producenta Francisa jejejo idealnie oddaje ducha Polski. Chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, a goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki, mówi Francis. Jejejo to celebracja nowego pokolenia gwiazd kobiecej piłki nożnej. Obserwowanie osiągnięć tych młodych kobiet na boisku jest niezwykle inspirujące. My również chcieliśmy zainspirować je poprzez muzykę. Ten turniej jest o kobietach i taka też jest ta właśnie piosenka. Jejejo świętuje kobiecą współpracę i hart ducha zarówno na boisku, jak i poza nim, niosąc ze sobą inspirujące przesłanie o zwyciężaniu ramię w ramię. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Cheat Codes, River, Benny Blanco, T. Olivido i A. Clark z nową wersją utworu Vamos a la Playa. Tomek Dudkiewicz i Music News dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio.
2: Hey yo, my name is Adal and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Minęła 13.30, na termometrach w okolicach Jeleniej Góry 32 stopnie, dzisiaj nieco więcej we Wrocławiu 33-34. No i te 34 myślę, że to dzisiejsze maksymalne wartości, jakie zobaczymy na słupkach rtęci. Mogą pojawić się w godzinach popołudniowych przelotne opady deszczu. Nie będą to co prawda jakieś bardzo obfite opady, na przykład w okolicach Wałbrzycha przewidywane są dopiero późnym popołudniem, a nawet wieczorem, trochę wcześniej w Jeleniej Górze. Bardzo niewielkie, bardzo przelotne, zdecydowanie nie będą te opady psuły nam jakichkolwiek planów. Kolejna ciepła noc przed nami w okolicach 18-19 stopni dzisiaj, jutro znów 27, będzie grzało na pewno do końca tego tygodnia.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: 10 milionów złotych na drugą dolnośląską pożyczkę obrotową dla mikro, małych i średnich firm.
8: Maksymalna wartość pożyczki wynosi 600 tysięcy złotych.
7: Historyczny budynek Kina Ognisko w Legnicy odzyska swoje miejsce na mapie miasta.
9: Dalej będzie pełniła dokładnie funkcję, tylko że już nie sali kinowej, tylko sali konferencyjnej.
7: Odwiedzimy też Wrocław, gdzie można oddać krew i zyskać voucher.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Przez ponad dwie dekady dawny budynek Kina Ognisko w Legnicy popadał w ruinę. Teraz pojawiła się realna szansa, że historyczny obiekt odzyska swoje miejsce na mapie miasta. W legnickim ratuszu podpisano umowę z warszawską pracownią architektoniczną, która przygotuje pełną dokumentację projektowo-budowlaną, niezbędną do przebudowy kina.
10: Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji jest już gotowy, a kolejnym etapem będzie opracowanie dokumentacji budowlanej, która umożliwi ogłoszenie przetargu na realizację prac. O szczegółach mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
11: Projekt przede wszystkim zakłada adaptację dwóch kamienic, które są. Jedna kamienica, którą chyba wszyscy doskonale znają, to jest Kino Ognisko, czyli ta sala widowiskowa, zostaje zachowana w takiej formie, jak jest, bez żadnych znaczących zmian, jeżeli chodzi o kubaturę, wielkość, czyli dalej będzie pełniła dokładnie funkcję, tylko że już nie sali kinowej, tylko sali konferencyjnej, współczesnej, nowoczesnej. Natomiast pozostała część, czyli kamienica, która znajduje się nad, myślę, tym budynkiem, które wszyscy kojarzą jako restauracja Polonia w Legnicy. Ta przestrzeń będzie przygotowana na inkubator przedsiębiorczości, czy to będą biura, pomieszczenia, ale także same biurka na wynajem, czyli w ramach tak zwanego coworkingu.
10: Dokumentacja projektowa ma być gotowa w połowie grudnia, co otworzy drogę do ogłoszenia przetargu na przebudowę. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 roku, a jej koszt szacowany jest na około 50 milionów złotych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą ubiegać się o finansowanie bieżącej działalności w ramach drugiej dolnośląskiej pożyczki obrotowej. Dla mikro, małych i średnich firm samorząd województwa przeznaczył 10 milionów złotych.
8: Pożyczka została przygotowana z myślą o firmach, które potrzebują środków na codzienne funkcjonowanie i utrzymanie płynności finansowej. Uzyskane finansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup materiałów i towarów, opłacenie energii elektrycznej, wynagrodzeń pracowników, usług księgowych i prawnych oraz innych kosztów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 600 tysięcy złotych. Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w transzach, a ich spłata może zostać rozłożona na okres do 60 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z karencji w spłacie kapitału przez pierwsze 3 miesiące. Pożyczka może zostać także udzielona na preferencyjnych warunkach w formule pomocy de minimis. Nabór wniosków już trwa. Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, a szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Oddaj krew, weź voucher i degustuj pyszności we Wrocławiu, za które nic nie zapłacisz. To co? Gotowi, by czynić dobro i otrzymywać je w zamian?
3: Darmowa mrożona kawka albo lemoniada, a może smakowite ciastko czy lody, które można zjeść we Wrocławiu, a także atrakcyjne duże rabaty na dania główne, to możliwe, bo przez cały sierpień w stolicy Dolnego Śląska trwa akcja Oddaj krew, odwiedź gastro. Dzięki niej po oddaniu krwi dawca otrzymuje voucher do wykorzystania we wrocławskich restauracjach. Akcja organizowana jest już po raz trzeci przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy współpracy z restauratorami. Chodzi o to, by promować ideę honorowego krwiodawstwa, a vouchery to forma podziękowań dla dawców, ale i zachęta, by czynić dobro. To ważne właśnie teraz, w wakacje, kiedy krwi brakuje najbardziej. Dzieje się tak, bo dawcy wyjeżdżają na urlopy, a zapotrzebowanie na życiodajny, bezcenny płyn nie maleje. Potrzebują jej choćby pacjenci podczas operacji, a także ofiary wypadków. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że krew ratuje życie i każdy z nas może jej potrzebować w najmniej oczekiwanym momencie. Voucher na napoje i dania można dostać tylko raz i należy wykorzystać do 5 września. Otrzymamy go we Wrocławiu, Głogowie, Lubinie i Legnicy. By oddać krew, trzeba być pełnoletnim, ważyć więcej niż 50 kg i być zdrowym. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: W Pieszycach kończy się budowa nowej drogi dla rowerów.
12: Tak, nowa droga dla rowerów to nieco ponad 2-kilometrowy odcinek w samym środku tej trasy. Trasa budowana jest w śladzie dawnej linii kolejowej łączącej Dzierżoniów z Pieszycami.
7: Więcej o tym w kolejnym raporcie o 14.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Dialog w Muzycznym Radio, Dive into the Ocean, 18 minut już do godziny 14, środowe popołudnie z naszą stacją. Zerknijmy na Dolnośląskie i nie tylko drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: No to zaczynamy. Największe utrudnienia na Dolnośląskiej A4. Mamy teraz pomiędzy Legnickim Polem a Wądrożem Wielkim w stronę Wrocławia. Tam mapy pokazują nam czarny odcinek, czyli korek właśnie na jezdni w kierunku, jak wspomniałem, Wrocławia. GDDK ja nie informuje o wypadku ani kolizji, dlatego na ten moment przyczyna zatoru pozostaje nieznana. Jeśli jesteście na miejscu, koniecznie dajcie nam znać, co tam się dzieje. Pod Krzyżową jest już spokojnie. Utrudnienia między obszar Krzyżowa a węzłem Krzyżowa zakończyło się przed godziną 13. Prace trwają, natomiast na czwórce między Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami zajęty jest lewy pas w kierunku Legnicy, a zakończenie zapowiadane jest około godziny 16. Na ten moment na naszych mapach nie widzimy tam znaczących utrudnień. Do tej samej godziny potrwać mają zwężenia między Kątami i Pietrzykowicami oraz między Wrocławiem Południe i Bielanami na jezdni w stronę Opola. Karwiany bez większego utrudnienia, autostradowa obwodnica Wrocławia oraz zjazd na OW przejezdne. Spokojnie również na dolnośląskich odcinkach S3, S5 i S8 do Oleśnicy. Dalej S3 do Szczecina i S5 do Poznania bez poważniejszych problemów. Na S8 do Warszawy roboty między Wolborzem a Tomaszem Mazowieckim. Uważajcie na siebie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
2: Univa.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
5: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: przy takim nagraniu to można trochę szybciej pojechać, prawda? Bo fajnie się tego słucha. A jeszcze jak się okno otworzy, bo nie jesteście gdzieś na autostradzie. Obyście nie byli na autostradzie, zwłaszcza w kierunku Wrocławia. Mówiliśmy o tym przed momentem w raporcie z dróg. Tam między Legnickim Polem a Wądrożem Wielkim spore utrudnienia. Długi korek, bo ten korek ma tak na oko... Jak jest 7-8 kilometrów. Będziemy oczywiście spoglądać jeszcze na ten odcinek i nie tylko na ten odcinek. Raport z dróg kolejny po godzinie 14.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: A skoro jest lato, to u nas Filip Lato z piosenką Burza.

0: Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: Prawie 40 na termometrach, samo wodę może nie wystarczyć. Zatrucie na obozie sportowym, sprawę wyjaśnia policja i sanepid. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone. Dorota Wardecka. Woda z dodatkiem soli albo sok to najlepsze, co można dziś wypić podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu. Lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne minerały, sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościcki.
6: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
5: Sole mineralne można też uzupełnić, pijąc elektrolity. 6 dzieci trafiło do szpitali. 16 dzieci trafiło do szpitali w nocy z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocko. Aniu, co mogło być przyczyną?
7: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie Agnieszka Dados.
8: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
7: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.
5: Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Dotyczyło ono działań władz po katastrofie smoleńskiej.
9: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była po 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
5: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. O odpowiedzialne planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości i pogody apelują goprowcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy półmetek wakacji. Niemal nie ma dnia, aby nie byli wzywani, a większość interwencji dotyczy wypadków rowerowych. Przez e-doręczenia wysłanych zostało ponad 100 milionów pism. W systemie jest ponad 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne. Od 1 lipca usługa działa również w aplikacji mObywatel.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: No to ponownie spoglądamy na nasze dolnośląskie i polskie drogi. Na czwórce zwalniamy przede wszystkim pomiędzy Legnickim Polem a Wądrożem Wielkim. Z naszych map wynika, że ten korek ma już kilka kilometrów, około 7-8. Pod Krzyżową utrudnienia, które były, zakończyły się przed godziną 13. Nadal pracują drogowcy między kątami wrocławskimi a Kostomłotami. Lewy pas zajęty w stronę Legnicy. Zwężenia są również między Kątami a Pietrzykowicami oraz między Wrocławiem Południa a Bielanami w kierunku Opola. Wszystkie te prace mają zakończyć się orientacyjnie około godziny 16. Będziemy jeszcze te dane oczywiście aktualizować co godzinę w Muzycznym Radiu. Na S3 ograniczenie do 80 między Polkowicami Północ a Lubinem Północ. GDDKiA przewiduje zakończenie jutro około południa. Na S5 między MOP-em Wisznia Mała a Krynicznem zwężenie do jednego pasa. Autostradowa obwodnica Wrocławia oraz S8 do Leśnicy bez zgłoszonych zdarzeń. Dalej w stronę Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy bez nowych poważnych utrudnień.
10: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby, szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Użel w muzycznym radiu z nagraniem Moving to the Sun, 25 minut po drugiej.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Minęła 14.30 na termometrach w okolicach 33 stopni. No grzeje, grzeje i grzać będzie. 34 dzisiaj maksymalnie. Opady deszczu są możliwe w godzinach popołudniowych, ale przelotne i bardzo niewielkie. Po prostu taka odrobina ochłodzenia, która myślę wszystkim się przyda. Kolejna ciepła noc przed nami, 18 stopni. Zobaczymy na słupkach rtęci w nocy, jutro 27. Pierwsza część dnia pod znakiem słońca, a w drugiej części dnia jutro prognozowane są już nieco mocniejsze opady deszczu i przelotne burze. Piątek, sobota, niedziela. Tutaj już mamy ewidentnie wysokie temperatury, zawsze powyżej 25 stopni i dużo, dużo słońca. Korzystajcie z dzisiejszego dnia, nie bójcie się tych opadów, bo jak wspomniałem, to tylko takie, żeby troszeczkę nas ochłodzić.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Czas na raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: W Głogowie remont dylatacji na moście tolerancji.
8: Dalsze jej użytkowanie mogło doprowadzić do poważnego uszkodzenia, a w konsekwencji nawet do całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu.
7: W Wałbrzychu koniec rewaloryzacji salonu włoskiego w Zamku Książ.
9: Zakres prac objął konserwację stropu i polichromii, renowację stolarki, rekonstrukcję kominka.
7: A w Pieszycach kończy się budowa nowej drogi dla rowerów.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zapraszam na informacje. Remont mostu tolerancji sparaliżował Głogów. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 12 od poniedziałku zmagają się z ogromnymi utrudnieniami. To wszystko z powodu remontu dylatacji na moście tolerancji, jedynej drogowej przeprawie przez Odrę w mieście. Wprowadzony ruch wahadłowy spowodował wielokilometrowe korki po obu stronach mostu.
10: Choć dla pojazdów powyżej 3,5 tony wyznaczono objazdy, część kierowców ciężarówek nadal próbuje przejechać przez Głogów. Dodatkowo wielu kierowców samochodów osobowych usiłuje włączyć się do ruchu od strony Starego Miasta, co jeszcze bardziej spowalnia przejazd. Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu podkreśla jednak, że remont był konieczny.
8: Remont dylatacji na moście tolerancji w Głogowie jest działaniem niezbędnym. Wcześniej przeprowadziliśmy ekspertyzę, która wykazała, że istnieją dylatacje nie spełniają w pełni obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Dalsze jej użytkowanie mogło doprowadzić do poważnego uszkodzenia, a w konsekwencji nawet do całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu. Nie mogliśmy dopuścić do takiej sytuacji, więc wykonanie tej naprawy było konieczne, a obecne utrudnienia są najmniejszymi, jakie mogliśmy zastosować przy tego typu pracach.
10: Po pierwszym dniu obowiązywania nowej organizacji ruchu drogowcy zdecydowali o zmianach w kierowaniu ruchem.
8: Przeanalizowaliśmy sytuację na drodze i dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia korekt. Dlatego też zapadła decyzja, że wydłużamy czas sterowania ręcznego od godziny 5 rano do godziny około 20. Uprawnieni pracownicy będą na bieżąco dostosowywać sposób przepuszczania pojazdów do aktualnego natężenia ruchu.
10: Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch wahadłowy jest nieunikniony ze względu na zakres prowadzonych robót.
8: Ruch wahadłowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony prowadzony jest na całej długości mostu, ponieważ oprócz remontu delatacji wymieniamy także nawierzchnię jezdni. Pojazdy ciężarowe zostały skierowane na objazd, ponieważ roboty prowadzone są na zwężonym odcinku jezdni, a co za tym idzie, mogłoby to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
10: Drogowcy odpowiadają również na pytania kierowców, dlaczego prace nie są prowadzone wyłącznie nocą.
8: Musimy je etapować ze względów technologicznych.
10: Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia na moście tolerancji będą towarzyszyć kierowcom przez jeszcze najbliższe dni. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: W Pieszycach kończy się budowa nowej drogi dla rowerów. Nowoczesna asfaltowa trasa połączy docelowo Dzierżoniów z Górami Sowimi. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, nowa droga dla rowerów to nieco ponad 2-kilometrowy odcinek w samym środku tej trasy. Trasa budowana jest w śladzie dawnej linii kolejowej łączącej Dzierżoniów z Pieszycami. Prace przekroczyły już pół metek.
11: Ona jest uzupełnieniem ścieżek rowerowych, które już dzisiaj funkcjonują i dzisiaj bardzo bezpiecznie można przyjechać z Dzierżoniowa, przejechać przez Pieszyce, dojechać do Bielawy albo pojechać w Góry Sowie właśnie tą budowaną ścieżką rowerową, ponieważ ona jest od ulicy Bielawskiej, od Nowego Ronda do Gór Sowich, a tam kolejna ścieżka, która prowadzi już do Kamionek.
3: Powiedziała mi Dorota Konieczna-Nozel, burmistrz Pieszyc, która dodaje, że nowa droga dla rowerów ma być uzupełnieniem już istniejącej sieci dróg w zamieszkałym przez niemal 60 tysięcy mieszkańców w Trójmieście, Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce.
11: Ale oczywiście z tych ścieżek również korzystają nasi turyści, bo Pieszyce, Brama do Gór Sowich, miasto w Górach Sowich, jesteśmy mocni rowerami. Chcemy, żeby rowery nie tylko te górskie, nie tylko na szlakach, ale również szosowe były u nas mile widziane.
3: Tak jak powiedziałem, prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie wartej ponad 2 miliony złotych drogi rowerowej planowano na wrzesień, październik tego roku. Z Pieszyc Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Zamek Książ w Wałbrzychu zakończył rewaloryzację salonu włoskiego, pierwszego wnętrza, w którym odtworzono historyczny wystrój sprzed 1944 roku. To zarazem pierwszy zakończony etap największego od ponad 50 lat programu remontowego i konserwatorskiego prowadzonego w zamku.
9: Salon włoski znajduje się w południowym skrzydle barokowej części zamku. Jego najcenniejszym elementem jest sprowadzony z Włoch strop z plafonem przedstawiającym boginię Florę. Badania wykazały, że centralne malowidło powstało po 1758 roku. Tym samym wykluczono powtarzaną dotąd atrybucję dzieła Feliksowi Antonowi Schefflerowi. Zakres prac objął konserwację stropu i polichromii, renowację stolarki, rekonstrukcję kominka, odtworzenie historycznych tkanin, zasłon i elementów oświetlenia oraz przygotowanie aranżacji nawiązującej do wyglądu wnętrza z czasów księżnej Daisy i księcia Jana Henryka XV Hochberg von Pless. Otwarcie salonu włoskiego zainaugurowało 3-letni cykl prac w zamkowych amfiladach. Remonty mają być prowadzone stopniowo i w sposób dogodny dla odwiedzających. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
12: Yo Poland, I'm Third Life and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Spin Doctors i Two Princes w muzycznym radiu 12 minut do godziny 15. Już na zegarach wiadomości za chwilę, do tego czasu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Filip Lato i Busza.

0: w muzycznym radiu Lato. Filip Lato. Co godzinę z piosenką Burza.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Lipa, Physical w Muzycznym Radiu. 6 minut do godziny 15, za chwilę w Muzycznym Radiu Raport z Dróg, tuż po 15, a do tego czasu jeszcze taki utwór, myślę, że doskonale go znacie. To był przecież w sumie viral w mediach społecznościowych, w różnych serwisach, więc wydaje mi się, że za chwilkę wszyscy będziemy się bujać w rytm tej piosenki. Cieniu i BRK jeszcze do godziny 15, zaraz po wiadomościach Raport z Dróg. Zerkniemy na Dolnośląskie i nie tylko, bo także polskie trasy.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: W kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu. Dorota Werdycka. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Łukaszem Pańką, rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o te takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
5: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
4: Co godzina szklanka wody?
5: Zdecydowanie polecam.
4: Owoce, warzywa?
5: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
3: Na SOR-ach jest wiele osób starszych, którym dleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Alerty przed upałem obowiązują w całej Polsce, na południu Mazowsza dziś do 40 stopni. W Chorwacji najwyższy alert przed upałami obowiązuje dziś i tak będzie też jutro. We wschodniej części tego kraju termometry mają pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników i napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii, a elektrownia jądrowa w Paksu zmniejszyła wytwarzanie energii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, chłodzącej elektrownię. Susza i niedobory wody są odczuwalne w schronisku górskim w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
6: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
7: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
6: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
3: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
3: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Jutro w Słupsku rozlegą się syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą nie tylko uruchomienie syren, ale też wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB. Syreny zawoją jutro między 10 a 11. Będzie to sygnał ciągły, trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Drogi na gorąco.
9: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: No to zaglądamy na nasze ulubione trasy. Na czwórce najwięcej czasu stracicie teraz pomiędzy Legnickim Polem a Wądrożem Wielkim. Radiowe mapy pokazują tam korek na jezdni w kierunku Wrocławia, choć służby drogowe nie informują o wypadku ani kolizji. Przy Jarostowie i Kostomotach jedziemy już zdecydowanie sprawniej, tylko miejscami trzeba zdjąć nogę z gazu. Przed Karwianami pojawia się krótkie spowolnienie, ale bez większego zatoru. Płynnie wygląda połączenie A4 z autostradową obwodnicą Wrocławia oraz dalsza droga w kierunku Opola. Do około 16 mają potrwać naprawy barier pomiędzy Kostomłotami, kątami wrocławskimi, Pietrzykowicami i Bielanami. Miejscami zajęty jest lewy pas i obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. Na S3 między Polkowicami Północ a Lubinem Północ zwalniamy do 80. Utrudnienie planowo do jutra do południa. Na S5 przy Wiszni Małej zwężenie do jednego pasa, ale bez dużych opóźnień. Autostradowa obwodnica Wrocławia i S8 do Oleśnicy przejezdne. No i dalej w stronę Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy bez nowych poważnych zdarzeń.
9: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
7: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, Bieleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie wstrzymana produkcja samochodów w Rumunii, jaki napęd w autach preferują różne pokolenia kierowców i sposoby, czy też sposób na odcinkowy pomiar prędkości. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Jeszcze do niedawna OPP były rzadkością, dziś na polskich drogach jest ich sporo, takich urządzeń jest już ponad 100, obejmują one ponad 600 km dróg, nie tylko krajowych i wojewódzkich, ale też ekspresowych i autostrad. Ich celem jest jedno, skuteczne ograniczenie prędkości kierowców na dłuższych odcinkach, a nie jedynie punktowo, jak w przypadku tradycyjnych fotoradarów. Auta wielu producentów ostrzegają przed właśnie radarami, emitując sygnał dźwiękowy i zaznaczają,

0: aktualności.
1: Największe zakłady motoryzacyjne w tym kraju, Daci w Mioweni i Forda w Krajowie, zdecydowały się na wód. Kryzys energetyczny wywołany falą rezydentów dobro oferuje. Blisko 1/4 szoferów w wieku od 40 do 49 lat przy zakupie auta weźmie pod uwagę napęd elektryczny. W grupie wiekowej od 50 do 65 lat odsetek takich odpowiedzi sięgał 20%. I były to wyniki rekordowe. Wśród pokolenia Z, a więc w grupie wiekowej od 18 do 29 lat zainteresowanie elektrykami sięgnęło 20%. Jednocześnie aż 55% kierowców zadeklarowało chęć zakupu samochodu wyłącznie spalinowego. Wniosek, co mocno zaskakujące z uwagi na wysokie ceny paliw, łaskawszym okiem na pojazdy w pełni elektryczne zaczynają patrzeć nie młodsi, a starsi kierowcy. Arek Włodarski, Szerokości, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Co godzinę sięgamy po ten numer. To Katsey z nagraniem Animal w muzycznym radiu jako nasza środowa piosenka dnia. 15:30 się zbliża. Raport regionalnej prognoza pogody za chwilę.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Gargol, podaj się do płota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: 15.30 już punktualnie na termometrach w okolicach 33 stopni, 34 dzisiaj maksymalnie. Opady deszczu są prognozowane, ale tylko miejscami i gdzieniegdzie. Będą to przelotne opady deszczu, które myślę, że nie powinny pogrzyżować wam popołudniowych planów, jeśli oczywiście takie macie i będziecie fajnie aktywnie spędzać czas. Noc przed nami bardzo ciepła, bo w okolicach nawet 18-19 stopni. Jeśli chodzi o burze, dziś mam nadzieję, że tych burz nie będzie. Jak wspomniałem, tylko przelotne opady deszczu widzimy na mapach i prognozach. Burze widzimy jutro w godzinach popołudniowych, ale od razu mówię, będą to tylko i wyłącznie przelotne, niewielkie, krótkotrwałe burze. Piątek i sobota, niedziela to coś pięknego. Fantastyczny sierpniowy weekend szykuje się już na dobre.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Najświeższe informacje z regionu. Teraz Beata Nowicka.
8: W Wałbrzychu nowa dyscyplina sportu przyciąga tłumy młodych adeptów koszykówki.
9: 3x3 niedawno stała się dyscypliną olimpijską.
8: Upały dają się we znaki. Na szpitalnych oddziałach ratunkowych przybywa pacjentów z odwodnieniem i zasłabnięciami.
10: Szczególnie to dotyczy osób starszych, obciążonych kardiologicznie, obciążonych chorobami nerek.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Szczegóły za chwilę. Na początek kronika policyjna. Najpierw zaatakował partnerkę, potem rzucił się z rozbitą butelką na policjantów. 37-latek ze Szklarskiej Poręby trafił do aresztu. A wszystko zaczęło się od zgłoszenia, że mężczyzna wszedł na teren prywatnej posesji i odmawia jej opuszczenia. Relacjonuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
12: Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Na posesji zauważyli 37-latka, który trzymał przy szyi rozbitą butelkę tak zwanego tulipana i groził, że odbierze sobie życie. Policjanci zachowali spokój i rozpoczęli z nim rozmowę. W odpowiednim momencie podjęli próbę odebrania mu rozbitej butelki. Wówczas mężczyzna stał się wyjątkowo agresywny. Zaczął grozić policjantom pozbawieniem życia, wymachiwał rozbitą butelką w ich kierunku i zranił interweniujących funkcjonariuszy. Pomimo realnego zagrożenia mundurowi zachowali zimną krew, obezwładnili napastnika, uniemożliwiając mu dalszy atak, a następnie zatrzymali go i przewieźli do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Jak ustalili policjanci, nie było to pierwsze przestępstwo, którego dopuścił się 37-latek. Kilka dni wcześniej funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali go podczas interwencji domowej. Kobieta zgłosiła, że partner zachowywał się agresywnie i zranił ją nożem. Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że od około 2 miesięcy mężczyzna stosował wobec partnerki przemoc psychiczną i fizyczną. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec 37-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Wysokie temperatury oznaczają więcej pracy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie najczęściej trafiają seniorzy z odwodnieniem, zaburzeniami elektrolitowymi, po omdleniach i zasłabnięciach. Szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Powiatowego w Bolesławcu odwiedził Andrzej Stefańczyk.
13: Fala upałów przekłada się na większą liczbę interwencji medycznych. Przykładem jest Szpital Powiatowy w Bolesławcu. Jak
5: jak podkreślają lekarze tutejszego szpitalnego oddziału ratunkowego, w gorące dni wyraźnie wzrasta liczba pacjentów wymagających pomocy. Są to przede wszystkim osoby starsze, cierpiące na choroby serca, nerek czy cukrzycę, u których wysokie temperatury prowadzą do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych, informuje Katarzyna Barska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej.
10: W okresie wysokich temperatur obserwujemy wzrost ilości pacjentów hospitalizowanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych z różnymi objawami związanymi właśnie z tymi wysokimi temperaturami. Najczęściej są to pacjenci po omdleniach, po zasłabnięciach. Szczególnie to dotyczy osób starszych, obciążonych kardiologicznie, obciążonych chorobami nerek. Część tych hospitalizacji związana jest z tym, że starsi ludzie nie mają uczucia pragnienia, więc piją mało.
5: Większość takich chorych nie zgłasza się do szpitala samodzielnie.
10: Są to pacjenci przewożeni przez zespoły ratownictwa medycznego.
5: Lekarze zwracają uwagę, że problemem nie jest wyłącznie samo przegrzanie organizmu. U seniorów odwodnienie często pogłębia już istniejące choroby przewlekłe.
10: Dlatego, że u tych starszych ludzi często to, że oni nie piją, odwadniają się, tracą elektrolity, dochodzi do zaburzeń tych elektrolitów, dochodzi często do zaburzeń funkcjonowania nerek, później często do osłabienia, łącznie z zaburzeniami świadomości.
5: Specjaliści ostrzegają, że bagatelizowanie objawów może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.
10: Tak, dlatego, że często przegrzanie, zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie może prowadzić do takich stanów jak udar cieplny lub też, jeśli chodzi o zaburzenia elektrolitowe, może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza u pacjentów obciążonych kardiologicznie.
5: Jak przyznają lekarze, podczas gorących dni liczba hospitalizacji na SOR wyraźnie rośnie.
10: Tak, w tych gorących dniach obserwujemy znacznie zwiększoną ilość hospitalizacji u nas w oddziale. Jesteśmy przygotowani na dłuższy okres ciepłych, gorących dni.
5: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: I na koniec Wałbrzych, gdzie coraz większą popularność zdobywa nowa, bardzo dynamiczna odmiana koszykówki. Czym jest i skąd taka popularność? O to pytał w Wałbrzychu Jacek Zych.
9: Rzeczywiście, koszykówka 3x3, która niedawno stała się dyscypliną olimpijską, w Wałbrzychu cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem. Skąd ten fenomen i co różni ją od tradycyjnej koszykówki? O to zapytałem Rafała Glapińskiego, koszykarza, byłego kapitana Górnika Wałbrzych.
13: Jest zdecydowanie bardziej kontaktowa, sędziowie pozwalają na agresywniejszą grę. Z tego właśnie tytułu ta dynamika i przebieg całego meczu jest po prostu szybsza.
14: Teraz taka moda się zrobiła w ogóle na tę koszykówkę 3-3. Nawet przez Szkolny Związek Sportowy są zawody organizowane, szkolne, międzyszkolne, wojewódzkie, Mistrzostwa Polski. Dużo tych dzieci trenuje, szukają siebie. U mnie w szkole takich trenujących dzieci trenuje z jakieś 150 dzieci.
13: To jest dużo?
14: Bardzo dużo. Jak na szkołę to bardzo dużo.
9: To Ewa Smaglińska, nauczycielka WF i trener koszykówki, a przed nią właśnie były kapitan Górnika Wałbrzych, Rafał Glapiński. Popularność tej dyscypliny sportu zauważyli też mieszkańcy Wałbrzycha. W ubiegłym roku projekt budowy dwóch boisk do koszykówki 3x3 wygrał wałbrzyski budżet obywatelski. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland, my name is Dinoro and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Wielki przebój, kiedyś Kaja Gugu tu Shy, a teraz po prostu Shy Shy. 17 minut do godziny 16. To oznacza, że lada moment będziemy sięgać po kolejne informacje, chociażby z dróg za 17 minut, ale a propos tych dróg, już teraz informacja od naszego słuchacza.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacje ważne dotyczą autostrady niestety A4. Proszę bardzo.
2: A więc w stronę Wrocławia A4, 147 km. Wypadek dwóch osobówek, stoją chłopaki na pasie awaryjnym, tam służby już są i lekko jest przykorkowany prawy pas, bo lewy idzie, a ogólnie to jest takie spowolnienie do samych końców, czyli jakieś 9 km.
1: Drogi na gorąco. Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Cześć, Tubowska. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Mama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
0: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu. O Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Ogromny upał w całym kraju. Noc nie przyniesie chłodnej ulgi. Nieprawidłowości po audycie w warszawskich szpitalach. Można się kąpać nad Bałtykiem, nigdzie nie ma czerwonych flag. Dorota Wardecka. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni, a przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
3: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce. Szybciej oddychamy.
2: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzyć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść-wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
4: Dyżury trwające 48-60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
5: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
4: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
4: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
2: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet już jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, to przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran.
6: Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle.
2: Na efekty Trump czeka 48 godzin. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
7: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
2: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających jedynie na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic. Poza tym na strzeżonych kąpieliskach nad polskim morzem nie ma zakazu kąpieli, a aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Jedziemy bezpiecznie z Muzycznym Radiem i informujemy o wszystkim tym, co ważne. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na A4 pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. W kierunku Wrocławia ruch jest bardzo wolny i miejscami tworzy się korek. Problemy nie kończą się na węźle, bo za Kątami w stronę Pietrzykowic kierowcy nadal tracą czas. Mamy też świeże zgłoszenie od naszego słuchacza. Emitowaliśmy je przed godziną 16. Na 147 kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdy stoją na pasie awaryjnym, a służby są już na miejscu. Prawy pas się korkuje, lewym ruch nadal się odbywa. GDDK ja nie opublikowała jeszcze na ten moment komunikatu o tym zdarzeniu, ale wiemy to dzięki słuchaczom Muzycznego Radia, za co wam jak zawsze bardzo dziękujemy. Planowane prace pomiędzy Kostomłotami, Kątami, Pietrzykowicami i Bielanami powinny kończyć się już teraz, bo oficjalna informacja mówiła o godzinie 16, ale opóźnienie, jak wiadomo, mogą jeszcze chwilę potrwać. Autostradowa obwodnica Wrocławia bez zgłoszonych zdarzeń. Na S3 zwalniamy między Polkowicami a Lubinem, na S5 przy Wiszni Małej trwa zwężenie, a S8 do Oleśnicy jest przejezd.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Vamos! Todos a cantar!

Wszystko wskazuje na to, że śpiewające dziewczyny opanowały dziś Music News, zatem pochylmy się nad ich nową muzyką. Panie i panowie, przed wami Ariana Grande, Ellie Goulding i debiutantka w muzycznym radiu, Wiktoria Jakubowska. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Trzykrotna laureatka nagrody Grammy Ariana Grande prezentuje swój 8 studyjny album Puddle. Artystka współtworzyła i wyprodukowała materiał wraz z Ileą, a przy trzech utworach do zespołu autorów i producentów dołączył także Max Martin. Pierwszy singiel promujący nowe wydawnictwo, nagranie Hey That I Met You Love Me, zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, stając się 10. numerem 1 Ariany Grande w tym właśnie zestawieniu. Tym samym artystka przeszła do historii jako pierwsza wykonawczyni, której główny singiel z każdego z pierwszych 8 albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce Billboard Hot 100. Tytułowy utwór z najnowszego krążka Ariany Grande, nagranie Puddle, już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz czas na Ellie Goulding. Four Seasons to kolejny singiel zapowiadający długo wyczekiwany 6. album gwiazdy. Wydawnictwo zatytułowane I Know Too Much ukaże się 4 września. Pomysł na album zrodził się z przekonania, że być może czasem wiemy zbyt wiele, mówi Ellie. W pewnym sensie niewiedza daje poczucie wolności. Ten album

trwających chwilach zakochania. Music News. I na koniec debiutantka w muzycznym radiu. Po piosence Cannot Be Wiktoria Jakubowska odsłania kolejny rozdział swojego solowego projektu. Opowiedz to utwór, który prowadzi słuchacza do świata balansującego na granicy rzeczywistości i wyobraźni, pełnego niedopowiedzeń, nieoczywistych emocji i obrazów, które bardziej się odczuwa niż rozumie. Nowy singiel zanurza się w alternatywnej, psychodelicznej estetyce, przypominając podróż po drugiej stronie lustra. To opowieść, w której kolejne warstwy muzyki odsłaniają się stopniowo, a atmosfera gęstnieje niczym pogmatwany sen. W utworze Opowiedz tajemnica staje się ważniejsza od odpowiedzi, a napięcie budowane jest subtelnością zamiast oczywistych zwrotów akcji. Interesuje mnie muzyka, która nie opowiada wszystkiego wprost. Lubię zostawiać miejsce na wyobraźnię i emocje, które pojawiają się dopiero po czasie. Opowiedz jest właśnie o tym, o próbie uchwycenia czegoś, czego nie da się nazwać jednym zdaniem. Tak mówi Wiktoria o swoim najnowszym singlu. To łapcie jeszcze kolejne gorące wakacyjne premiery, jakie trafiły na naszą playlistę. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, wspomniana Ellie Goulding z nagraniem Four Seasons i Olivia Socha z najnowszą piosenką Rutyna. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Minęła 16:30, na termometrach w okolicach 32 stopni, jest upalnie, jest gorąco. Opady deszczu przelotne są dzisiaj w naszych prognozach. W nocy spadek temperatur do 18 stopni. Piękna i ciepła noc przed nami, to na pewno. Jeśli chodzi o czwartek, miejscami prognozowane są burze i w godzinach popołudniowych opady deszczu przelotne. Proszę się na ten moment tymi burzami absolutnie nie przejmować. 26-27 stopni jutro, w pierwszej części dnia słonecznie. Później, jak wspomniałem, przelotne burze, przelotne opady deszczu. W piątek 25, w sobotę 26, w niedzielę 30 stopni i masa słońca. Do końca tego tygodnia sierpniowy piękny weekend tylko i wyłącznie pod znakiem dużych, wysokich temperatur i dużej ilości słońca.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne.
5: Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14:30 do 16:00.
4: Ząbkowice Śląskie 110 nowych mieszkań.
6: Ząbkowice będą przed mieściem Wrocławia, to będzie 25 minut.
4: A na początek Wrocław, gdzie ulica Cieszyńskiego stanie się tak zwaną rowerową ulicą. Z kolei na Nowym Mieście powstanie porządna dwukierunkowa droga rowerowa. To główne zmiany, jakie w najbliższym czasie mają zajść w centrum stolicy Dolnego Śląska.
7: Wrocławskie inwestycje właśnie otworzyły oferty, które wpłynęły w przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu. Przeprowadzeniem tej inwestycji są zainteresowane dwie firmy, które teraz zostaną zweryfikowane formalnie. W ramach zadania na ulicy Cieszyńskiego powstanie nowa jezdnia. Kostkę kamienną zastąpi kostka cięto-łupana, co ma poprawić komfort cyklistów. To kompromis po rozmowach z konserwatorem zabytków. Będzie wyglądać staro, a jednocześnie będzie się po niej wygodnie jeździło rowerami. Zgodnie z planem powstanie tu tak zwana ulica rowerowa ze wspólnym ruchem aut i jednośladów. Natomiast po północnej stronie ulicy Nowy Świat na długości 110 metrów zbudowana zostanie nowa wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów. Obecny pas rowerowy na jezdni zastąpi zielony pas z licznymi krzewami. Zwycięzca przetargu będzie miał 9 miesięcy na realizację zadania. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Przenosimy się do Ząbkowic Śląskich. Gmina buduje tam 120 nowych mieszkań. Władze miasta nie ukrywają, że zerkają w stronę osób pracujących lub do tej pory mieszkających we Wrocławiu. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, do tej pory pozostające gdzieś pomiędzy południem Dolnego Śląska a aglomeracją wrocławską Ząbkowice Śląskie zyskują na znaczeniu. Rozbudowująca się strefa ekonomiczna, nowoczesny inkubator przedsiębiorczości przyciągają coraz większą uwagę wrocławian.
6: I realizujemy ten plan od samego początku. Jak sobie go wymyśliliśmy, tak krok po kroku go realizujemy. Za chwilę będziemy mieli drogę krajową numer 8. Tak jak pan powiedział, Ząbkowice będą przed mieściem Wrocławia. To będzie 20 minut, 25 minut, więc niesamowite miejsce. Miejsce atrakcyjne do zamieszkania, nie ta duża, ważna metropolia, ale trudna w funkcjonowaniu, więc tak naprawdę Ząbkowice Śląskie będą wyjątkowe.
8: Powiedział Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich, gdzie właśnie rozpoczyna się budowa dwóch bloków mieszkalnych z ponad setką nowych mieszkań.
6: 120 mieszkań. Jeden blok będzie budowany przez TBS, które gmina jest 100% właścicielem, a drugi to będzie budowany przez gminę, gdzie to będzie budynek z mieszkaniami komunalnymi dla naszych mieszkańców. Dwa budynki z podziemnymi garażami, już nowoczesne, z windami.
8: Ząbkowice Śląskie, jak wiele innych miast, boryka się z problemem depopulacji. Wciąż zgonów jest tam więcej niż urodzin. Dla władz pocieszające jest jednak to, że na mieszkania oczekuje tam ponad 100 osób i rodzin. Z każdym rokiem ta lista się wydłuża. Z Ząbkowic Śląskich dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
4: Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne będzie pierwszym prawdziwym górskim wyzwaniem. Jutro zawodnicy zmierzą się z wymagającymi malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpoczyna się w żaganiu meta na Orlinku w Karpaczu, gdzie kolarze będą finiszować około godziny 17:00. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową nr 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14 do około 17. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Teraz Szklarska Poręba na półmetku letnich ferii proponuje turystom i mieszkańcom zróżnicowane wydarzenia, na które zaprasza rzecznik Urzędu Miasta Anna Pejma. Już dziś o 18 na czwartym peronie spotkanie z Katarzyną Wolwowicz,
9: popularną autorką polskich kryminałów. Będzie można posłuchać o kulisach powstania jej książek, porozmawiać z pisarką i zdobyć oczywiście autograf. 15 sierpnia zapraszamy na bezpłatną wycieczkę historyczną z okazji 660. rocznicy Szklarskiej Poręby. Wyruszamy o godzinie 10 z czwartego peronu i wspólnie odkryjemy miejsca związane z pierwszymi mieszkańcami miasta, dawnymi hutnikami i tkaczami. Spacer do Szklarskiej Poręby Dolnej poprowadzi Sylwia Cybulska. Do 18 sierpnia na czwartym peronie można również oglądać wystawę rzeźby Monument, inspirowaną górskim krajobrazem, naturą i przemijaniem. Swoje prace prezentują artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz ze Szklarską Porębą. Z kolei od 20 do 23 sierpnia na skwerze Twórców Radiowej Trójki odbędzie się Jarmark Rzemiosła i Smaków. Będzie to spotkanie z regionalnymi produktami, tradycją i mistrzami rzemiosła, które symbolicznie zakończy wakacyjny sezon. Przypominamy również o wakacyjnym cyklu Szlakiem Ducha Gór. W każdy poniedziałek zapraszamy na bezpłatną wycieczkę z przewodnikiem. To okazja, aby poznać ciekawe miejsca, przyrodę, historię oraz legendy Szklarskiej Poręby. Do udziału zapraszamy zarówno mieszkańców, jak i turystów indywidualnych. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy w informacji turystycznej w Szklarskiej Porębie. Wstęp na wszystkie wymienione wydarzenia jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości odwiedzających Szklarską Porębę.
4: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu. Wysadził się.

Yearbox i Graceland w muzycznym radiu Best Of, najlepsze z najlepszych i 17 już na zegarach, a to oznacza, że Baby No Money i grupa Feel będą nam towarzyszyć do 5. Sebastian Wysoczański, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Wołomin apeluje o pilną interwencję w sprawie składowiska odpadów. Polskie tenisistki wyjdą dziś na kort w Toronto. Dorota Wertycka. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Między innymi tak reagujemy na upał, który zalewa dziś całą Polskę. Do 40 stopni na termometrach, a co najmniej 35. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu z udarem cieplnym lub odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
5: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
4: I może łatwiej dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w Annopolu. Rekord padł dziś na tej stacji hydrologicznej. Stan wody wynosi 160 cm. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
6: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
4: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żerącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków. Mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
7: Jest wytuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
4: Usunięciem składowiska miał się zająć marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Dziś do Igi Świątek w trzeciej rundzie w turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinette, choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
8: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca i zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska, podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie, w drugim ugrała z Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessicą Pegulą, a Linette z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz.
4: A mecze Magdaleny Fręch i Magdy Linette o 18.30 i o 20.00.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: A po 17.00.
2: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. Startuje na dobre.
3: A przez dzisiejszy upał nawet zegar w naszym studiu ledwo dycha i to wcale nie chodzi o to, że kosztował 9,50. Witam was na falach muzycznego radia. Patryk Łosica. Piękne środowe popołudnie, no i kolejny dzień wakacji. Już tak naprawdę zdecydowana ich połowa za nami. Za oknami warunki są jakie są, no i przydałaby się jakaś porcja orzeźwienia. Myślę, że wielu z was myśli teraz o tym, aby wskoczyć do jakiegoś chłodnego morza, basenu, oceanu. No i tak też będzie przez najbliższe 3 godziny, bo ponownie zanurkujemy w ocean a nie pełnym perełek i nowości. Dziś premiery zaprezentują Cat's Eye, pojawi się także Tony Amator i Pepe Salerno, także grupa Manchester, ale zgodnie z tradycją zaczniemy od propozycji z poczekalni. Na pierwszy ogień Kilimanjaro i Rock Stumble, a następnie Tom Siwik i jego cyfrowe, złamane serca Digital Heartbreak. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl, no i startujemy!

0: Tom Civic no Digital Heart. Jednocześnie hit planetarny początek w rytmach house i afrobeat. Gatunki, myślę, idealnie dobrane na taką pogodę, a zapowiada się, że jeszcze wiele dni podczas tegorocznego sierpnia będzie właśnie tak upalne. Jeśli zależy Wam na tym, aby przy okazji kolejnych spotkań pojawiły się one w zestawieniu 40 najlepszych, to koniecznie dajcie nam o tym znać. emisja@muzycznyradio.pl albo Facebook Muzyczne Radio, tutaj możecie do nas napisać. No i zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie jeszcze wczorajszych laureatów.
1: Hit planeta! Najnowsza lista w Polsce.
0: Zaczynamy od brązu, no i od razu mocne, średniowieczne nawet uderzenie. Skok w górę, dwa oczka, a tutaj Alan Walker, Ava Max i tytułowe przeznaczenie. Fate ewidentnie nowym sprzyja. Srebro lądują The Bowser, no i mamy tutaj lekki spadek. Kawałek I Wanna mówi jasno, że chce być pierwszy, no ale konkurencja jest także mocna. Mimo wszystko należą się gratulacje, bo to nie pierwszy raz, jak pojawiają się w top 3. No i absolutne złoto, awans o dwa miejsca i na tronie zasiada król trensu Armin van Buuren, duet Silver Pandą, no i jednocześnie motyw z kawałka Depeche Mode, genialna robota, no i sugeruje nam tutaj cieszyć się ciszą, ale wydaje mi się, że naprawdę trudno jest to zrobić.
1: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
10: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
1: Po reklamie.
11: Salut, c'est Antoine Clamaran.
12: Hi, we are Icona Pop.
13: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
14: Hey, I'm Dua Lipa.
15: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: A w niej Julian Tide, Wild at Heart.

0: Hideaway, no kolor, no utwór świetny na wakacje, myślę sobie idealny, ale niestety od wczoraj minus 25 punktów, dziś wylądowali na miejscu 39. Co będzie dalej, wszystko w waszych rękach. A teraz czas na wczorajszą nowość z miejsca 40, która awansuje, a będzie to Francesco Gabbani, no i Summer Funk.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
4: Hello, this is Robin Thicke.
5: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.

0: Penny Blanco, Bibi Trix, no i Młodzi i Dzicy, czyli Joven i Salvaje. Kolejny utwór, który niestety dziś traci. To sporo, bo byli na miejscu 18 i dziś dokładnie minus 18 punktów. Wylądowali na pozycji 36. Oprócz tego z numerem 37 pojawił się The Hitman i Megan Ashworth, No Feelings on the Floor. Także minus 1 punkt. Patrzę na zegar, zbliża się godzina 17.32. No i myślę sobie, że przydałaby się jakaś porcja odświeżenia. Tak też będzie, bo przed nami...
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Aura Wave i Movin'.

0: Tomorrow Every Moving. No i tak jak widać i słychać, rok 2026 widnieje na razie pod szyldem brzmienie Afrobeat. Pójdźmy więc dalej i wróćmy teraz na nasze polskie podwórko. Tutaj przywita nas Zalia, która niestety dziś traci minus 11 punktów, lądując numerem 34.
1: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.

Rosalia i Tylko kochaj mnie. No niestety traci, zmierza ku wyjściu, ale wydaje mi się i zresztą jestem tego pewien, że na Hitplanecie wszystko jest możliwe i tylko jeśli okażecie wasze wsparcie w głosach, to Zalia może jeszcze wróci na szczyt. No i skoro jesteśmy już na naszym polskim podwórku, to sięgnijmy po propozycję, a przywita nas Martyna Wrochna i zwiastun jesieni Kasztanowce.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.
6: Hey, my name is Daniel Tomaso.
7: Hello, Poland. My name is Anastasia.
6: Hey, I'm Zoli Bacon.
8: Hello, I'm Unessa.
9: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Klaus Piper i Fade to Black, czyli odejść do czerni, no ale panowie raczej w tym kierunku nie zmierzają, wręcz przeciwnie, po waszych głosach widać, że są w drodze ku temu, aby zabłysnąć na samym szczycie listy. Z miejsca 37 wskakują na pozycję 33. No i tak jak widać, słychać, nigdy nie wiadomo, co się zadzieje podczas naszych spotkań, ale wydaje mi się, że to jest właśnie najpiękniejsza rzecz na hitplanecie, ta magia zaskoczenia, i mam w zanadrzu coś, co was ogromnie zaskoczy, oczywiście pozytywnie. Co najważniejsze, twórcy naszego kolejnego nagrania nie tylko siedzą z nami w tej chwili na odsłuchu, ale są także z wami na Facebooku. Chłopaki z zespołu Manchester, witamy was, zbijamy wirtualną piątkę. Świetnie, że jesteście. Zespół Ikona mają naprawdę wiele przebojów na koncie. Przez lata przechodzili najróżniejsze zawirowania, wliczając w to nawet odejście, a potem wielki powrót oryginalnego wokalisty Maćka Tachera. Dziś są zjednoczeni w świetnej formie, no i udowadniają nam, że wciąż mają genialne wyczucie melodii, i przed nami coś, co także potwierdzi moje słowa, bo czeka was prawdziwa premiera. Singiel oficjalnie do odsłuchu pojawi się w piątek, no chyba, że jesteście słuchaczami Hit Planety. Weekend u nas startuje w środę, no i czas na Kochać to za mało.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Cześć, tu zespół Manchester. Takie nowości tylko na Hit Planecie. Posłuchajcie, ocencie i zagłosujcie.

0: wakacjach.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Hit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
1: Czas na wiadomości.
4: Upały, burze, nastoletnie ofiary kąpieli, za chwilę aktualny raport pogodowy. Będzie też premier zapewniający, że prądu nie zabraknie. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pomarańczowy i czerwony to dominujące dziś kolory na mapie ostrzeżeń pogodowych. To za sprawą i upałów, i burz. Najgoręcej dziś w centralnej i południowej Polsce. Tam alerty najwyższego 3 stopnia i do 36 stopni. Najchłodniej na północy, w Ustce i w Trójmieście między innymi. Tam alerty 1 stopnia i do 33 stopni. Co do burz, to spokojnie tylko na wschodzie, częściowo w centrum i na południu. No ale na przykład na zachodzie ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Tam ostrzeżenie już obowiązuje, w centrum dopiero od północy. Z powodu wysokich temperatur w stolicy odwołano marsz pamięci, miał ruszyć za godzinę. Odbędą się natomiast uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli na cmentarzu powstańców Warszawy o godzinie 20. Tymczasem dramatyczne doniesienia z Wielkopolski. Dwaj 13-latkowie utonęli po południu w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Wyciągnięto ich z wody po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Trwa wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Koźnice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodaje premier.
5: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
4: Wczoraj polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełnienia rezerw mocy. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców oraz Czechów. 47-letnia kobieta została aresztowana po tym, jak wczesnym popołudniem w centrum Londynu zaatakowała ostrym narzędziem czterech mężczyzn. Prawdopodobną przyczyną ataku na Endell Street w Covent Garden według policji były problemy psychiczne sprawczyni. Poszkodowanych opatrzono na miejscu, po czym przewieziono do centrum urazowego jednego ze szpitali. Ponad 20 groszy więcej za diesla niż przed tygodniem trzeba średnio zapłacić na stacjach w Polsce. Choć najbliższe dni to okazja w końcu do obniżek, jak wyliczają analitycy z portalu epetrol.pl, średnia cena oleju napędowego na dziś to 8 zł 22 grosze, benzyny 7,55. Od początku tego tygodnia jednak ceny na giełdach spadają. Są pierwsze obniżki na rynku hurtowym, stąd pozytywne prognozy ekspertów.
6: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni

0: pewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
1: Zarówno dla benzyny i diesla, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. To uspokojenie się na rynku to efekt zapowiedzi amerykańskiego prezydenta kolejnego porozumienia z Iranem.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan znowu był najszybszy w Tour de Pologne. Włoch na trzecim etapie z metą w Zielonej Górze odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji największego kolarskiego wyścigu w Polsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, zajął 27 miejsce. W klasyfikacji generalnej Milan ma przewagę 18 sekund nad drugim na dwóch poprzednich etapach Francuzem Paulem Manierem. Carlos Alcaraz nie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu na kortach w Cincinnati. Pauzujący od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan wycofał się z rozpoczynającego się 13 sierpnia turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000. Alcaraz opuścił już w tym roku m.in. wielkoszlemowe imprezy w Paryżu i w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy Hiszpan zagra w US Open, który przed rokiem wygrał. Polscy siatkarze z 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju po wyczerpującej podróży z Chin, gdzie drugi rok z rzędu wygrali Ligę Narodów. Już wiadomo, że w kolejnej edycji tych rozgrywek będą mogli zagrać z Rosją, która wraca do rywalizacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
3: W dniu, w którym kolejne bomby spadają na Kijów, trudno sobie wyobrazić, że już niedługo zobaczymy Rosjan na największych arenach sportowych, ale przywracanie ich do rywalizacji ruszyło krótko po tym, jak Polacy wygrali Ligę Narodów. Światowa Federacja Siatkówki poinformowała, że w kolejnej edycji Rosja już zagra, a w związku z tym liczba drużyn zostanie zwiększona do 19. Oczywiście wciąż pozostaje do rozwiązania jeszcze jeden problem, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
4: Będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu fizycznie wjechać.
3: Tak jest m.in. w Polsce, gdzie za rok odbędą się Mistrzostwa Świata. Rosjanie jednak problem rozwiązali sami. Szef tamtejszej federacji Stanisław Szewczenko zapowiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo i na to, że sport zejdzie w Polsce na drugi plan, ustępując miejsca polityce, Rosja w tym turnieju po prostu nie zagra.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 18:00.
5: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
5: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
7: I to nawet nie jeden, a dwa. Na początku Alejandro Zandes i Ola, a następnie H-Connect i Winner.

0: przebojowa. Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
6: Hello, my name is Sean Lewis.
7: Hi, this is Molina Tanasi.
8: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
9: Hey, this is Bibi Rexha.
10: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Kygo, Max Manno, no i podróż w czasie. Take me back do lat ich młodości. Numer dziś na pozycji 29, wczoraj na pozycji 33, także na hit planecie na pewno wstecz się nie wybierają. Na zegarach mamy 16 minut po godzinie 18, znajdujemy się teraz na hit planetarnym półmetku. No i tutaj już odwrotu nie będzie. Kolejne utwory przed nami, kolejne zmiany, no i jeszcze dwie premiery za pazuchą, także koniecznie bądźcie z nami. No i powiedzcie także znajomym, żeby wskakiwali na falę muzycznego radia. I dokładnie o tym też zaśpiewa dla nas zyskujący Human. Jump onto my wave. No to wskakujemy.
1: Wakacje na hit planecie.

0: A to była Martyna Baranowska, która zyskuje 3 punkty, lądując na miejscu 27. Tracimy tylko czas w kontekście relacji. Może tak być, no ale w tej najważniejszej relacji samych z sobą warto czasami trochę tego czasu stracić. Szczególnie na leżenie i nic nie robienie, albo cokolwiek, czego potrzebujemy i daje nam radość, bo tak naprawdę wówczas ten czas nie jest w ogóle stracony, a tak naprawdę najlepiej spożytkowany. Płyniemy dalej, no i wypływamy teraz na międzynarodowe wody, a tutaj czekają na nas Two Colors w towarzystwie Andreasa Wey, no i Heart to Heart.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Hey, what's up? This is Torsten and I'm York.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
4: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
5: Hello, everybody, I'm Tiana.
6: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio. Hits
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
7: Hello to our Polish fans, we're Lucas and Steve, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

I Know i Lucas i Steve grają dziś dla nas na miejscu 24, plus 3 punkty od wczoraj, a teraz kolejna wakacyjna perełka, będzie to Adriatic i Coming Home.

0: To był Moti All Summer With You. Takich ludzi wam wszystkim życzymy, przy których moglibyście spędzać cały wakacyjny czas. No i widać także, że ten utwór rezonuje z wami, bo codziennie zyskują, no i dziś na ich konto wpadają kolejne punkty, dokładnie 4 i wylądowali na pozycji 22. My zbliżamy się do godziny 18.40. Na Dolnym Śląsku temperatura powoli obniża się, no ale nie na Hit Planecie. Ostatnie minuty dzielą nas od finału, a skoro jest także mowa o tym, co najlepsze, to wydaje mi się, że czas najwyższy sięgnąć po drugą dzisiejszą premierę, a w niej dziewczyny z Cat's Eye, które nie potrzebują w radiowym świecie specjalnego przedstawienia, bo pewnie dobrze wiecie, jak wiele namieszały w ostatnich miesiącach. No i dziś przynoszą nam coś zupełnie nowego, mógłbym powiedzieć nawet, że coś dzikiego, i to dosłownie, bo usłyszymy Animal, drugi singiel promujący ich nadchodzącą trzecią płytę o wymownym tytule Wild, czyli dzikość. No a dziewczyny zapowiadają go jako formę eksploracji pewności siebie i też uwalniania naszej dzikiej strony. Premiera płyty już 14 sierpnia. No i singiel wpadł do sieci niedawno. Od razu zarobił tutaj mnóstwo pozytywnych opinii, także zrobił sporo zamieszania, bo dotarłby chociaż na 16 miejsce brytyjskiej listy Official Singles Charts, a za produkcję odpowiada Omer Fedi i nawet Ed Sheeran, także mamy tutaj gwarancję brzmienia. No i dajcie głośniej i posłuchajmy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
3: Hi, we are Red City.
4: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
5: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us.
6: Hey, I am Sienna.
7: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista Polska.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to była Kasia Sienkiewicz i to nie o mnie, no ale mówiąc już o Kasi, to możemy jej powiedzieć, że naprawdę doceniacie jej solowe utwory, bo dziś zaliczyła ogromny awans, aż o 15 oczek. Z miejsca 35 wskakuje dokładnie na pozycję 20. Gratulujemy, no i płyniemy dalej. Na horyzoncie numer 19, a na nim Tiffany Harris i Vertigo niestety traci minus 3 punkty.
0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 19.
8: Czas na wiadomości.
10: Przed nami kolejne tropikalne noce, nie mniej groźne od upałów. Potem śledztwo smoleńskie i umorzenie ważnej jego części. Będą też e-doręczenia i co je łączy z Mount Everestem. Marcin Krzemiński. Dla wielu to będzie nieprzespana noc. Na Podkarpaciu termometry wskażą nawet 24 stopnie. W całej Polsce trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie po zmroku temperatura spadnie poniżej 20. To kolejna już w tym roku tropikalna noc.
11: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani. Kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać. No męczymy się. W środku także odbywają się te procesy, które są związane ze wzrostem metabolizmu. Potrzebujemy więcej wody, musimy więcej pić, w związku z tym wstawać do toalety.
10: Mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Taka aura jest szczególnie trudna, czy wręcz niebezpieczna dla osób starszych z otyłością, cukrzycą i problemami z sercem i krążeniem. Jak wynika z prognoz, większość kraju z tropikalną nocą będzie miała do czynienia także jutro. Gorąco nie tylko u nas. Drugi dzień z rzędu rekordowy upał notuje też Austria. Dziś w uzdrowiskowym Bad Deutsch-Altenburg, niedaleko granicy ze Słowacją, zanotowano 41,2 stopnia. Dzień wcześniej w pobliżu Wiednia temperatura wynosiła 41 stopni. Dziesięcioletnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
12: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
10: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Łukasz Gibała, radny założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Będzie się ubiegał o ten urząd po raz czwarty. W piątek oficjalnie ma rozpocząć kampanię. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu polecanego z potwierdzeniem odbioru.
13: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów. To tak jakbyśmy ponad 2 razy weszli na Mount Everest.
10: Wyjaśnia obrazowo minister Krzysztof Gawkowski. W systemie e-doręczeń jest już ponad 4,5 miliona adresów.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o piłkarską Ligę Europy, a 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy dziś o 20.15 na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
2: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
7: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
2: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
9: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie.
2: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. Dotychczas 28-letni pomocnik występował w innym klubie Premier League, Newcastle United. Tam rozegrał 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Gal Monfils otrzymał dziką kartę do turnieju US Open. Będzie to ostatnia impreza wielkoszlemowa w karierze tego tenisisty. 39-letni Monfils w Nowym Jorku zagra po raz 18. 10 lat temu dotarł tam do półfinału. Monfils w tym tygodniu w Montrealu pokonał w pierwszej rundzie naszego najwyżej notowanego obecnie tenisistę Kamila Majchrzaka. Mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża Gian Marco Tamberi oraz Hamish Kerr wystąpią 22 sierpnia w konkursie skoków wzwyż na katowickim rynku. Będzie to wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który dzień później zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w ramach cyklu Diamentowej Ligi.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
14: No i na sam początek legendarna A4, gdzie sytuacja dość spokojna, poza utrudnieniami, które pojawiają się ze względu na prace drogowe. Na 340 km w kierunku Katowic tam trwa wymiana nawierzchni bitumicznej. Zajęty jest lewy pas, to do 10 sierpnia. Bardzo podobna sytuacja na 335 km, również w okolicach Katowic, to kierunek Wrocław. Tam prace potrwają do końca miesiąca. Pozostajemy na A4, przenosząc się na węzeł Pietrzykowice w kierunku Zgorzelca. Tam na 134 km rozpoczęły się prace drogowe. Jest to odcinek około 7 km. Na drodze S3 taka sama sytuacja w okolicach węzła Polkowice Północ, Lubin Północ. Jest to 254 km drogi. Prace potrwają na odcinku około 14,5 km. Roboty trwają także na drodze S5D, 31 km w kierunku Poznania. To odcinek 3 km z ograniczeniem prędkości. Na A8 remont ronda gruzińskich oficerów Wojska Polskiego, to w okolicach węzła lotnisko, a reszta dróg bezpieczna, także jak widać same remonty bez wypadków, no i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
8: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
15: Autopromocja. A po 19:00
8: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
15: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
8: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
14: A finał otworzy Benny Benassi Every Single Day.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Jednocześnie hit planetarny finał, gdzie grają tylko najlepsi z najlepszych, no a na takie miano zdecydowanie zasługuje formacja U2. To była ulica marzeń, Street of Dreams, wielki powrót na muzyczne salony po latach przerwy, jednocześnie zapowiedź zupełnie nowego, pełnoprawnego albumu. Dziś U2 niestety tracą, bo spadli aż o 7 oczek, lądując na pozycji 15, no a przed nami kolejny wielki hit i jednocześnie naprawdę czarujący głos, a będzie to ta oto pani.
2: Hi, big kisses to all listeners of Muzyczne Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.
3: Hit Planeta. Na wakacjach.

0: Usual David Guetta, French Montana i Adrian Martin Shine błyszczeli na samym szczycie, dziś niestety już na pozycji 11, tracą 4 punkty. No i panie i panowie, czas najwyższy, finałowa dziesiątka, a otworzy ją Brave i Tom Byrne, Lucky.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: To było nasze miejsce dziewiąte, na nim Justy, Sam Harper, Just a Little, no i zyskują 4 punkty. Zbliżamy się do godziny 20, jednocześnie dobijamy do bardzo ważnego przystanku, bo przed nami ostatnia, finałowa premiera. No i powiem wam, że po całym dniu funkcjonowania w tych temperaturach bliskich topieniu żelaza, to jest dokładnie to, czego wszyscy potrzebujemy. A odwiedzi nas nie byle kto, bo pośród dzisiejszych twórców pojawia się takie nazwisko jak Luis Rodriguez. Jeśli brzmi znajomo, to dobrze kojarzycie, bo to między innymi on stoi za gigantycznym sukcesem i też brzmieniem Modern Talking czy CC Catch w latach 80. No a do współpracy zaprosił dwóch producentów pochodzących z Włoch, Tony Amatora i Pepe Salerno. No i tak powstało Relax Your Mind, czyli zrelaksuj umysł. No i naprawdę warto się na tym skupić, szczególnie o tej porze, także oprzyjcie się wygodnie, zrzućcie z barków cały ciężar, no i ci panowie zajmą się już resztą.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: to było nasze miejsce piąte, gdzie dziś wylądował BRO albo Kuba Birecki, wychowany w Polsce, no i odnoszący sukcesy plus jeden punkt. Gratulujemy. Na miejscu czwartym przed nami niestety zaskoczenie negatywne, myślę, szczególnie dla fanów Armina, no bo to właśnie on wraz z Silver Pandą opuszczają top 3, oddają złoty medal i lądują na tej pozycji. Na miejscu trzecim The Bauza i I Wanna, nadal bardzo wysoko, chociaż korekta o jedną pozycję. Pozycja druga, Alan Walker, Ava Max i Fate, czyli los, który bardzo im sprzyja podczas tegorocznych wakacji. No i na samym szczycie Morandi, wielki powrót legendarnej formacji Miss Kali, Hallelujah, zgarnia złoto. Za moment, dokładnie 11 minut, dalsza część muzycznego wieczoru, towarzyszyć wam będzie Maciej Wowk, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, życzę wam udanej zabawy, no i wyjątkowo dziś chłodno żegnam, myślę, że to jest akurat potrzebne. Miłego i do następnego.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Promocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.
4: Sucha burza. Za chwilę co to jest i kiedy możemy się jej spodziewać? Potem ceny paliw. Czy rząd znów interweniuje? Będzie też piłka nożna i europejskie starcia naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Nie tylko upały. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o burzach mieszkańcom 10 województw, głównie terenów w północnej i centralnej części Polski, gdzie sytuacja może być najpoważniejsza. Mimo wyładowań atmosferycznych możliwe, że ze względu na wysoką temperaturę deszcz się nie pojawi i wystąpi zjawisko zwane suchą burzą. Tłumaczy prognosta Tomasz Machowski.
5: Podczas występowania takiej burzy często ten opad na przykład nie dociera do ziemi, ponieważ powietrze pomiędzy chmurą a ziemią jest na tyle suche, że absorbuje tę wilgoć. I zdarza się tak, że po prostu deszcz w ogóle nie pada.
4: W związku z burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu. Zamknięto największy naturalny zbiornik wodny w Warszawie i jedyne strzeżone kąpielisko. Chodzi o jeziorko Czerniakowskie, a powodem są sinice, które pojawiły się po fali upałów.
6: Będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
4: I otworzymy kąpielisko, zapewnia Artur Walkiewicz ze stołecznego sanepidu. Premier każe czekać jeszcze 2 dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę. Na rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
7: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
8: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
7: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
4: Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Pasażerowie mogą się spodziewać utrudnień. Strajkujący zarzucają pracodawcy bierność wobec poważnego pogorszenia bezpieczeństwa pracy. Strajk jest bezterminowy. Dotychczas, jak informują media, odwołano 18 lotów. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy już za kwadrans na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
9: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michal Gaszparik.
10: Dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera.
9: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
11: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie.
9: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro.
4: Oczywiście trzymamy za nasze zespoły kciuki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata. siepomaga.pl/tymek-kalata.
3: Muzyczne Radio Lata.

0: 13 po 20. To jest ten moment, ta chwila, kiedy warto zrobić sobie przerwę. Oto codzienności. Niech ten wieczór, moi drodzy, płynie w rytmie najlepszej muzyki. Na początek Madonna i Music Inferno. Będzie więcej takich fajnych letnich klimatów. Mnóstwo dobrych utworów, które znamy też z przeszłości, a także takich, które będą obowiązywały do końca tego roku. Maciej Wolf, witam. 13 po 20. Zanim muzyka jednak, no podżemikujemy. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Zaczynamy Dżemik, zapraszamy i witamy. Dobry wieczór, halo.
3: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do czytania samochód osobowy Ford Fiesta, 2004 rok, 1.4 benzyna, auto zadbane, garażowane. Drugie ogłoszenie, sprzedam koła całe do Volkswagena Apollo, Seat, Skoda, Fabian. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Pozdrawiam, całe muzyczne.
0: Ciskamy Irka, dziękujemy, pozdrawiamy, szerokie drogi.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: 7576466465 Muzyczne Radio. Mam karteluszek do przeczytania. Już jedziemy do sprzedaży. Auto Peugeot 107 2007, pojemność 1000, auto sprawne, serwisowane, dobrze wyglądające, użytkowane przez kobietę. Opłacone do końca stycznia, ubezpieczenie. Cena do uzgodnienia pod numerem telefonu 694 582 833. 694 582 833. Dżemik, Muzyczne Radio. Witam, słucham. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Mietek, jak zawsze.
0: Proszę, Mieciu.
4: Dzisiaj wyjątkowo. Miałem robić wypożyczalnię roweru. Mam 5 rowerów w dobrym stanie jeszcze. Po 100 sprzedam. No i jeszcze ta moja Yamaszka piękna, aż mi szkoda. Już cenę zniżyłem. No ale nie ma chętnych, nie wiem dlaczego. Stan jest piękny, 15.
0: Teraz, teraz młodzież hulajnogami jeździ.
4: No właśnie.
0: Nie, ja
4: ma. Ona przejechana ma tylko 15 tysięcy. Stan jest idealny. No i ten jeszcze kawalerka i dwupokojowe wjazd do Karpacza do wynajęcia. 603, tak? 622. 848. Dzięki.
0: Dziękuję, Mieciu. Trzymaj się.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: 7576466465. Dobry wieczór. Halo, halo, witamy. Dobry wieczór, halo.
5: Halo.
0: Mówi się, dobry wieczór. Proszę bardzo. Spróbujemy tutaj. Dżemik, proszę bardzo, dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór, Ania z tej strony. Mam do sprzedania bagażnik dachowy Thule 600 pod numerem telefonu 606-646-733.
0: O, dziękuję, pozdrawiam. Dobry wieczór, halo.
7: Halo, dobry wieczór.
0: Witam.
7: Mam do oddania ziemię. Transport w własnym zakresie i załadunek. To jest ziemia z okolic Komarna. Podaję, więc więcej informacji udzielam telefonicznie pod numerem telefonu 727.
0: Tak.
7: 523. 982.
0: Fajnie, dziękuję, pozdrowienia od Muzycznego Radia. Dobry wieczór, halo, witamy.
8: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegomia. Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany, stare militaria oraz zegary. Mój telefon 604 701-052. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, Jarku, trzymaj się.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, tu Dżemik, słuchamy, proszę. Dobry wieczór, halo. No, ktoś z nami nie chce rozmawiać. Może jutro się zdecyduje, to wszystko.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Animal Casey.

zapowiedź drugiej części ambitnego projektu Tripolar. Nowy utwór wprowadza słuchaczy do świata epki Voice, która oprócz Body i Mind stworzy spójną, trzyczęściową opowieść o kobiecości, tożsamości i emocjach. Tym razem Margaret, jak sugeruje sam tytuł, skupia się na sile głosu nie tylko jako narzędzia artystycznego, ale przede wszystkim jako sposobu wyrażania własnych myśli, potrzeb i uczuć. Prima Ballerina to popowa kompozycja z wyraźną dawką nostalgii. Piosenka opowiada o komunikacji w relacjach oraz odwadze do mówienia własnym głosem. To temat bliski wielu osobom, dlatego tekst utworu pozostawia przestrzeń do indywidualnych interpretacji, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla Margaret muzyczną szczerość. Dalej jesteśmy w temacie nowości. Benny Blanco zaprezentował nowy singiel Te Olvido Lala, nagrany wspólnie z Selena Gomez i Becky G. To pierwsza współpraca obu wokalistek, a jednocześnie kolejna zapowiedź albumu Hermoso, którego premiera została zaplanowana na 14 sierpnia. Nowy utwór łączy pop z kumbią, tradycyjnym gatunkiem muzyki latynoamerykańskiej. Charakterystyczny rytm kumbi został połączony z chwytliwą produkcją, z której słynie Benny Blanco. Selena Gomez i Becky G wymieniają się subtelnymi partiami wokalnymi, opowiadając historię osoby, która domaga się od partnera jasnej deklaracji. Te Olvido Lala jest trzecim singlem zapowiadającym album Hermoso. Wcześniej Benny Blanco nagrał piosenkę Joven y Salvaje, nagraną z BB Tricks oraz De Genery, w której gościnnie wystąpił Mike Towers. Producent podkreśla, że jego nowy projekt ma być hołdem dla kultury i muzyki latynoskiej. Music News. I na koniec wielki muzyczny powrót. Po 28 latach New Radicals wracają z premierowym utworem. Zespół udostępnił piosenkę One Night Only, która jest pierwszym autorskim nagraniem grupy od czasu debiutanckiego albumu Maybe You've Been Brainwashed Too z 1998 roku. New Radicals, stworzeni przez Grega Alexandra i Daniele Brisbois, zdobyli światową popularność pod koniec lat 90. dzięki przebojowi You Get What You Give. Mimo sukcesu wydali tylko jeden album studyjny. Rok później Aleksander ogłosił zakończenie działalności zespołu. Tłumaczył wówczas, że zniechęciły go intensywne trasy koncertowe i obowiązki promocyjne związane z byciem liderem grupy. Nowy singiel powstał z myślą o filmie Tylko jedna noc i pełni rolę jego motywu przewodniego. Za kompozycję odpowiadają Greg Alexander, Daniele Brisbois i Nick Lashley. Piosenka utrzymana jest w charakterystycznym dla zespołu stylu, opartym na fortepianie i pop-rockowym brzmieniu. To jeszcze sprawdźmy kolejną dostawę wakacyjnych nowości, jakie trafiły na naszą antenę. Criss Cross Amsterdam, My Oh My, Flower Love, Kiss Kiss Kiss i Oscar Sims z nagraniem Bez końca. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia.
2: Dobry wieczór. Beata Nowicka. Zapraszam na przegląd informacji dnia. Ząbkowice Śląskie 110 nowych mieszkań.
3: Ząbkowice będą przed mieściem Wrocławia. To będzie 25 minut.
2: Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne.
4: Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00.
2: Gmina Środa Śląska i przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego. A na początek Wrocław, gdzie ulica Cieszyńskiego stanie się tak zwaną rowerową ulicą. Z kolei na Nowym Mieście powstanie porządna dwukierunkowa droga rowerowa. To główne zmiany, jakie w najbliższym czasie mają zajść w centrum stolicy Dolnego Śląska.
5: Wrocławskie inwestycje właśnie otworzyły oferty, które wpłynęły w przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu. Przeprowadzeniem tej inwestycji są zainteresowane dwie firmy, które teraz zostaną zweryfikowane formalnie. W ramach zadania na ulicy Cieszyńskiego powstanie nowa jezdnia. Kostkę kamienną zastąpi kostka cięto-łupana, co ma poprawić komfort cyklistów. To kompromis po rozmowach z konserwatorem zabytków. Będzie wyglądać staro, a jednocześnie będzie się po niej wygodnie jeździło rowerami. Zgodnie z planem powstanie tu tak zwana ulica rowerowa ze wspólnym ruchem aut i jednośladów. Natomiast po północnej stronie ulicy Nowy Świat na długości 110 metrów zbudowana zostanie nowa wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów. Obecny pas rowerowy na jezdni zastąpi zielony pas z licznymi krzewami. Zwycięzca przetargu będzie miał 9 miesięcy na realizację zadania. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Przenosimy się do Ząbkowic Śląskich. Gmina buduje tam 120 nowych mieszkań. Władze miasta nie ukrywają, że zerkają w stronę osób pracujących lub do tej pory mieszkających we Wrocławiu. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, do tej pory pozostające gdzieś pomiędzy południem Dolnego Śląska a aglomeracją wrocławską Ząbkowice Śląskie zyskują na znaczeniu. Rozbudowująca się strefa ekonomiczna, nowoczesny inkubator przedsiębiorczości przyciągają coraz większą uwagę wrocławian.
3: I realizujemy ten plan od samego początku, jak sobie go wymyśliliśmy, tak krok po kroku go realizujemy. Za chwilę będziemy mieli drogę krajową numer 8. Tak jak pan powiedział, Ząbkowice będą przed mieściem Wrocławia, to będzie 20 minut, 25 minut, więc niesamowite miejsce atrakcyjne do zamieszkania. Nie ta duża, ważna metropolia, ale trudna w funkcjonowaniu, więc tak naprawdę Ząbkowice Śląskie będą wyjątkowe.
6: Powiedział Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich, gdzie właśnie rozpoczyna się budowa dwóch bloków mieszkalnych z ponad setką nowych mieszkań.
3: 120 mieszkań. Jeden blok będzie budowany przez TBS, które gmina jest 100% właścicielem, a drugi to będzie budowany przez gminę, gdzie to będzie budynek z mieszkaniami komunalnymi dla naszych mieszkańców. Dwa budynki z podziemnymi garażami, już nowoczesne, z windami.
6: Ząbkowice Śląskie, jak wiele innych miast, boryka się z problemem depopulacji. Wciąż zgonów jest tam więcej niż urodzin. Dla władz pocieszające jest jednak to, że na mieszkania oczekuje tam ponad 100 osób i rodzin. Z każdym rokiem ta lista się wydłuża. Z Ząbkowic Śląskich dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
2: Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne będzie pierwszym prawdziwym górskim wyzwaniem. Jutro zawodnicy zmierzą się z wymagającymi malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpoczyna się w żaganiu meta na Orlinku w Karpaczu, gdzie kolarze będą finiszować około godziny 17. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową numer 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14 do około 17. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży, oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
2: Gmina Środa Śląska już teraz zaprasza na obchody Święta Wojska Polskiego. W ich trakcie odbędzie się koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
1: Wojskowe święto w gminie odbędzie się w piątek, 14 sierpnia na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej. Obchody rozpocznie o godzinie 18 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Następnie ruszy przemarsz pod pomnik żołnierzy polskich, gdzie odbędzie się oficjalna część obchodów. O godzinie 19 rozpocznie się koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W programie znajdą się zarówno utwory patriotyczne, jak i znane przeboje. Dzięki przygotowanym śpiewnikom każdy będzie mógł w trakcie święta użyć muzycznie swojego głosu. By gardła lepiej pracowały w trakcie wydarzenia, będzie można ochłodzić się pyszną, domową lemoniadą przygotowaną przez sołectwo Środa Śląska. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Witamy w wakacyjnym festiwalu hitów, moi drodzy. Wyobraźcie sobie taki klimat, zachód słońca, ciepły wieczór, lato, wakacje, scena, na której co chwilę pojawia się kolejna gwiazda. Tak będzie, moi drodzy, w muzycznym radiu przez najbliższe półtorej godziny w ramach naszych festiwalowych brzmień. Gorąco namawiam, zostańcie z nami, bo tu będzie wszystko, czego wam trzeba. Na dobry początek. In My Arms, No Hopes, Crazy Biza, Ernesto Bastian, Pitbull, Sophie Tucker.

0: Salsa.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
2: Mr. Worldwide.

0: programu DMC.
1: Powiem wam jedno, w tym programie nie ma miejsca na nudę. Tu, moi drodzy, są rytmy, które no, same podkręcają. Podkręcają każdego, kto jest po drugiej stronie. Jeśli macie inne odczucia, dajcie znak. Chciałbym o tym wiedzieć. No bo wiesz, że teraz najsłynniejszy temat z tych, które kochamy i filmowo, i klubowo, i dyskotekowo, i klimatycznie. Gladiator. Daybreakers. Wiele tygodni na liście DMC, a ci wspominamy w ramach klasyków tego programu w naszym festiwalu hitów w wydaniu wakacyjnym. Dajcie głośniej, warto. 3, 2, od teraz.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Dramat nad wodą, nie żyje dwoje młodych ludzi. Audyt w stołecznych szpitalach. Nieprawidłowości jest sporo. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. Marcin Krzamiński. Tragedia nad wodą. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
3: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
2: A konkretnie jeden z chłopców miał się topić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
4: Do działań został włączony również Nurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
2: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. Fala upałów nie tylko w Polsce. Na Słowacji przyniosła dziś nowy, absolutny rekord temperatury wynoszący 41,4 stopnia. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamienicy nad Chronem. W Czechach na południu Moraw padł kolejny regionalny rekord. Słupek rtęci sięgnął 41 stopni. 13 hektarów lasów i nieużytków spłonęło w dwóch osobnych pożarach na wsiach Stawy i Motkowice niedaleko Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Sytuacja jest opanowana, ogień się nie rozprzestrzenia, ale dogaszanie pogorzeliska potrwa do nocy. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki wzrosła w lipcu w porównaniu do lipca ubiegłego roku o ponad 250%, poinformowało na platformie X dowództwo połączonych sił powietrznych NATO. NATO nie podało szczegółowych danych dotyczących liczby interwencji czy poszczególnych państw. Dowództwo podkreśliło jednak, że każde przechwycenie dowodzi, że przestrzeń powietrzna NATO jest chroniona. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
5: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
6: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
5: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
5: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
2: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
2: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.

0: wakacyjny festiwal hitów po 21. Ale przywitanko, co? Arek napisał Armin Sztos. No myślę, że tylko Armin, bo Grzesiu też, także pozdrawiamy tych, którzy już się zakochali w Saszy. Odkrycie Armina Van Burena, Everlasting, które szaleje na listach przebojów, na listach klubowych, no i przez wiele tygodni grał tylko ten numer Armin, a teraz już nagranie jest dostępne dla wszystkich. Także słuchajcie i bawcie się dobrze w rytmie najlepszych klimatów.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A ten klimat to Legs and Capel.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: Festiwal wakacyjnych hitów.
3: To jest muzyka z przedziału dobrze znany, odświeżany w remixie Eiffel 65, The Bad Touch i Blood Hang Gang. Muzyczne radio. 16 minut po 21. Teraz Marcus Santoro. Posłuchajmy Chase the Sun. A za chwileczkę Faithless, Insomnia, Razmatas i Scooter. Faster, Harder.

0: Ihr seid ja alle Wahnsinn!
1: Tabu kosmiczny, Fasta Harba Skuta, a teraz zmieniamy muzyczny bieg. Z mocnego uderzenia płynnie przechodzimy do przyjemnego letniego house'u. Takiego, który idealnie brzmi podczas takiego ciepłego, bezwietrznego wieczoru, wakacyjnego, letniego. Wygodnie, rytmicznie, z uśmiechem gramy dalej. Mike Candice, Jack Holiday, La Serenissima.

rajsowo, letnio, wakacyjnie, plażowo, lightowo. Proszę bardzo, dalej lecimy. Sample od Laisla Bonita, od Madony, ale pięknie wmiksowane, wklejone, Black and Chrome. Disco Summer Party. Muzycznym radiu wieczorami

0: zapowiadaliście się i bardzo dobrze, bo teraz zwiększamy tempo.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Jeden z najlepszych numerów ostatnich dni i tygodni. Od samego króla muzyki elektronicznej. Tiesto. Kale Partentonto. Esa Sax. Final.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Przed nami kolejna tropikalna noc. Jak sobie z nią poradzić? Potem śledztwo w sprawie zmowy dotyczącej szpitalnego SOR-u. Będzie też o likwidacji fal Dunaju na Jedynce. Marcin Krzemiński. Nawet 24 stopnie w nocy pokażą termometry w południowo-wschodniej Polsce. To oznacza kolejną już w tym roku tropikalną noc. Zjawisko nie tylko uciążliwe i nie pozwalające się wyspać, ale i niebezpieczne dla zdrowia. Narażone są szczególnie osoby przewlekle chore i starsze, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
3: Osób z niewydolnością krążenia, z przewlekłą turacyjną chorobą płuc, po zawale, z chorobą niedokrwienną serca, otyłością, cukrzycą, niepełnosprawnością ruchową różnego stopnia, chorzy po udarach, chorzy po operacjach, chorzy po chemioradioterapii.
2: W skrajnych przypadkach tropikalne noce mogą prowadzić nawet do śmierci. Dlatego lekarze apelują o wietrzenie pomieszczeń także w nocy i odpowiednie nawodnienie. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
4: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
2: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Generalny wykonawca przejął teren, na którym powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa. Od dziś gospodarzem placu budowy nie jest inwestor, czyli spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, tylko amerykański koncern Bechtel. Nie jest to jeszcze rozpoczęcie budowy elektrowni, ale wejście w decydującą fazę przygotowań. Paweł Razewicz.
5: Budowa elektrowni jądrowej to inwestycja strategiczna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
6: Energetyka dzisiaj jest sercem gospodarki. Bez tej inwestycji nie będzie bezpiecznej Polski.
5: Przekazanie terenu jest dla tej inwestycji kamieniem milowym, zaznaczał szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
7: Nakłada większą odpowiedzialność, ale oczywiście na pewno będzie to uproszczenie ścieżki decyzyjnej.
5: I pozwoli otworzyć nowy etap przygotowań do budowy, dodawał prezes PI Marek Woszczyk.
8: Ta faza przygotowawcza sprowadza się przede wszystkim do głębszych interwencji w teren i przygotowania tych miejsc, w których pierwszy beton jądrowy będziemy pod kolejne bloki kładli.
5: Budowa elektrowni ma ruszyć za 2 lata. Prąd z pierwszego reaktora powinien popłynąć w 36 roku.
2: Koniec fal Dunaju na Jedynce. Jutro drogowcy ruszają z remontem pierwszego odcinka autostrady w województwie śląskim. To ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do MOP-u do Bieszowice Zachód, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
9: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
2: Prace na tym odcinku potrwają do końca sierpnia przyszłego roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: 10 do 9.

Wiem, że wieczorową porą, kiedy już tak ten skwar minie, to dużo rowerzystów słucha naszych wieczornych spotkań. To dla nich Queen Bicycle Race na dobry początek. Witamy, kwadrans po 22. Muzyczne Radio. Teraz realizujemy zamówienie z Jawora od Bronka, który czekał na Two Brothers on the Front of the Floor. Dawno nie grany. Sample jakby znane. Living. Cyberspace.

No, postaramy się dzisiaj utrzymać tempo i co na tym wam najbardziej zależy. Pozdrawiam dla Maciejki, ma gramy Andrzejowi i co new? MC Sar, Will McCoy.

It's a New, lata 90. Słuchajcie, ja od dawien dawno, od zawsze bardzo fascynowałem się takim miejscem, Studio 54 w Stanach Zjednoczonych. Dyskoteką, która grała takie fajne soulowe numery. No i powiem wam, że ta muzyka dziś fascynuje mnie do dzisiaj. I fragmencik takiego secika wam zagram, który obowiązywał dawno, dawno temu, w latach 70. Takie czyste disco. Classic Disco Special Studio 54. Posłuchajmy.

Muzyka z najbardziej legendarnego klubu w historii. Został w 77 roku otwarty na Manhattanie w Nowym Jorku. Stał się epoką, symbolem luksusu, niezapomnianych imprez na parkiecie. Studia 54 bawiły się takie gwiazdy, moi drodzy, jak Jackson, Madonna, Anita Ward, Mick Jagger, Cherry, w ogóle. A klub słynął z bardzo selektywnej ochrony. Można sobie w social media gdzieś odnaleźć fragmenty z koncertów, jakie tam latały. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mnie zawsze interesowała muzyka. A sam klub stał się symbolem wolności, mody, muzyki disco, nocnego życia Nowego Jorku. Zobaczcie, jaki głos. Funky soul. A jak siebie widzicie na takim parkiecie? Co? Kolorowo? No powiem wam, że legenda tego klubu przetrwała do dzisiaj. No i inspiruje DJ-ów, organizatorów imprez. Klimat

Era Disco, 100% Disco w strefie 79. Tak sobie myślę, że może tak codziennie w fragmencie będziemy sobie grać, bo setów jest bardzo, bardzo dużo. No i brzmią pięknie. A teraz coś dla Piotra. On chce. Check Dacho.

Czy ta piosenka pojawia się gdziekolwiek, w jakimkolwiek głośniku, to jakoś tak damskie serca miękną bardzo mocno. Words Don't Come Easy, Jeffrey David. Minęła 23. Happy People. Są tacy po drugiej stronie? Mam nadzieję, że tak. Bo wjeżdża nam z lat 80. Jazu.

Spokojnie, słuchacza Strefy 79, można powiedzieć, że no trochę jesteśmy szaleni na punkcie muzyki. Crazy music. Czas marzeń powolutku wjeżdża, a Kraftwerk dobry na każdą porę.

0: Akustyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.